Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 18 stopni od rana już teraz, a w ciągu dnia do 32. Inne ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o tym, że upały na terenie województwa wielkopolskiego w 32 powiatach od 30 do 33 stopni dzisiaj w dzień. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 20, a maksymalna przekraczająca 30 stopni utrzyma się co najmniej do poniedziałku.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nad Polską nadciąga prawdziwa fala upałów. Są ostrzeżenia. W Gdańsku rusza dziś konferencja odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę nawet 38. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, ale także dla osób młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynu i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.
5: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie, nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta, wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
4: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje, a jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dziś w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
6: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
7: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
6: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
8: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
6: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach. To biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
4: Sport. Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Mecz w niedzielny wieczór czasu polskiego w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 6 jest czwartek, jest 25 czerwca w kalendarzu i jest dzisiaj informacja podstawowa, że upały przed nami i te upały jakoś będziemy musieli przetrwać, ale przetrwamy je od samego rana na pewno z takim nastawieniem, że jak ktoś intensywnie potrzebował ciepła, to teraz na pewno będzie miał dużo energetycznych, dobrych, słonecznych myśli, słonecznych pomysłów dzisiaj i dobrej realizacji wam życzę od samego rana. Na razie jeszcze czwartek, ale taki weekend przedłużony, jeśli chodzi o gorące powietrze u nas. na 106,4 trochę muzyki dla ochłody, no i oczywiście tej energii pozytywnej od rana, która jest bardzo potrzebna. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć o poranku.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: 14 minut po godzinie 6. Dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj jest dzień żeglarza, dzień marynarza. Oj, Marto, sobie podżeglować teraz i gdzieś pomyśleć o pięknym wypadzie, takim chłodnym, gdzie trochę wody dla ochłody. No ale trzeba dzisiaj uważać przede wszystkim na skwar, nie ignorować ryzyka związanego z upalną, bardzo słoneczną pogodą, którą zapowiadają synoptycy od dzisiaj. Przypomnę, że dzisiaj już Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla województwa wielkopolskiego. Między innymi tu 32 powiaty objęte tym ostrzeżeniem, czyli temperatury w dzień spodziewałem się od 30 do 33 stopni, a minimalnej w nocy od 16 do 20 będzie intensywnie i tak intensywnie przynajmniej do poniedziałku, więc weźmy pod uwagę to, że dzisiaj jeśli chodzi o samych kierowców, to na pewno przydają się okulary przeciwsłoneczne, bo to słońce jest bardzo oślepiające i warunki panujące na drogach właściwie może nam troszeczkę to utrudnić. Dzień Stoczniowca, Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, czyli dzisiaj tak pozostajemy w 176 dniu roku, no i rekordy upału nam się szykują już na początek tego lata, którego pozostało jeszcze 89 dni, co przed nami. Muzycznie Lato 2000 i Sami.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Już 22 minuty po godzinie 6, czas płynie bardzo szybko, upały, gorąco, co w kolorowych prasach, co w kolorowych tytułach. Okazuje się, że wszyscy oczywiście mówią o gorących tematach, czyli idzie wielki skwar. Sprawdź, co należy ci się w pracy. To takie rzeczy, które jeszcze by mogły kogoś spotkać oprócz upału na bieżąco. Lody dla ochłody, czyli majdanów sposób na upały. No myślę, że nie tylko ich. Zakupowe zdrowe, zakupy żony premiera, która jak głosi jeden z tytułów, kupuje u polskich rolników. No i to się chwali.
1: Dzień dobry z Kalisza.

Okej, idziemy na plażę, ale z głową, zwłaszcza kiedy ten upał jest prognozowany, to trzeba troszeczkę ograniczyć przebywanie w miejscach nasłonecznionych, zwłaszcza w tej intensywnej porze. Warto przebywać w cieniu, najlepiej w parkach albo lasach, to jest naturalna oaza ochłodu, ale gdybyście tak mieli drzewo na podwórku, to już jest wystarczająco. 26 minut po godzinie 6, już za kilka minut wyjeżdżamy o 6.30 na drogi regionu sprawdzać, co się dzieje i jakie są utrudnienia w ruchu.

0: 6.30, co w regionie na drogach? Sprawdzamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Informacje dla kierowców.
0: O tej porze jeszcze się nie rozkręcili drogowcy, ale rozkręcili się kierowcy. Jeszcze nie tak intensywnie, bo do szkoły wprawdzie już ostatni dzwonek na to, żeby gdzieś tam jeszcze sobie przypomnieć o tym, że zaczynają się jeszcze ostatnie dni przed wakacjami, no ale jednak trzeba będzie jeszcze dojechać do tych placówek. Więc do szkoły za wcześnie, za to kto się spieszy od rana, to pamiętajcie o tym, że słońce bardzo mocno świeci i trzeba mieć okulary przeciwsłoneczne, żeby nie oślepiało, zwłaszcza kiedy jedziemy właśnie w jego kierunku. No i na przykład chcemy skręcić, zorientować się, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie i za bardzo nie widać. Pamiętajcie też, że dzisiaj rozkręcą się kierowcy, drogowcy się rozkręcą, no i to wszystko będzie miało swoją cenę, jeżeli chodzi o remonty. Remont Stanczukowskiego w Kaliszu, tutaj długofalowa przebudowa ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała na horyzoncie i etapami będą realizowane prace. Na razie prowadzone poza jezdnią, będzie wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, który łączy Dobrzecką z ulicą Korczak. Po lewej stronie patrząc od ronda Dobrzec w kierunku ronda Korczak, ale trzeba zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie, zwłaszcza na czasową zmianę organizacji ruchu także na Złotej, która na długim odcinku jest jednokierunkowa. Przebudowa Złotej od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza i tu powstaje droga dla pieszych i rowerów. Jeszcze w Opatówku droga krajowa 12 Kalisz-Opatówek na odcinku od Opatówka do Zdun najintensywniej i tutaj też trzeba nogę z gazu zdjąć, żeby nie spotkać się z jakimiś nieprzyjemnościami, bo tutaj jeszcze nierówności, prace na jezdni na poboczach, no i trzeba będzie uważać też na regulowanie ruchem. Najlepiej objeżdżać przez Tłokinie albo Szałę. W Ostrowie jeszcze prace na Klasztornej, która jest w przebudowie Leduchowskiego i przebudowa drogi 36 za Ostrowem w stronę Krotorzyny, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. To są na razie te najbardziej newralgiczne miejsca. Pamiętajcie też, że o utrudnieniach możecie informować nas również drogą m.in. facebookową.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: W niektórych krajach Europy są podnoszone limity prędkości na wybranych odcinkach autostrad, mimo że tendencja panuje do ograniczania tych prędkości z uwagi na bezpieczeństwo i klimat. Czechy, Holandia, Austria, Turcja wprowadziły te wyższe limity prędkości na określonych trasach lub zniosły dotychczasowe ograniczenia. W Niemczech nadal brak ogólnego limitu prędkości dla wielu autostrad, mimo rosnącej presji na jego wprowadzenie, ale najintensywniej chyba w Czechach, gdzie testowana jest prędkość do 150 km na godzinę na autostradzie.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 26 minut do 7.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Buongiorno!
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: Reklama.
15: Dzień dobry z Kalisza.

0: Republika Południowej Afryki po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Meksyk potwierdził swoją dominację w grupie A, kończąc fazę grupową bez straty punktu i gola, a Korea Południowa musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. Czesi żegnają się z turniejem po dotkliwej porażce. A co świętujecie wy? Może akurat bardzo ważny dzień w swoim życiu?
1: Urodzeni.
0: Warto byłoby sprawdzić, jacy jesteśmy, ale to tak naprawdę chyba zależy od tego, kto nie kiedy się urodził, tylko kto po prostu, jakie ma różne wyposażenie i w co się sam jakoś tak po drodze jeszcze obudowuje. Jeżeli chodzi o nazwiska, które dzisiaj są tych sławnych osób, które przyszły na świat 25 czerwca, jest lista, jak najbardziej. Jest Antoni Gaudí, kataloński architekt i inżynier secesyjny, który słynie z wyjątkowych projektów. W tym roku Sagrada Familia w końcu została otwarta, no jeszcze tam ta najwyższa wieża, no ale inne rzeczy będzie można jeszcze tutaj podziwiać. George Orwell, angielski pisarz i publicysta, George Michael, brytyjski piosenkarz, kompozytor, Cleo, nasza autorka tekstów i piosenkarka, Simon Amann, szwajcarski skoczek narciarski, pamiętamy tego sympatycznego chłopaka, który się cieszył u nas niesłabnącym powodzeniem. No i jeszcze sprawdzimy za moment, jeżeli chodzi o to, kto jakim jest wyposażony, w jakie cechy charakteru, ale wiemy na pewno, jaki znak zodiaku wam dzisiaj sprzyja.
2: Kozior Rożec.
0: A jeśli chodzi o osoby urodzone tego dnia, to są ambitne, pracowite, potrafią się skupić na wybranej dziedzinie, czekać na sprzyjający moment, szybko się uczą, potrafią ułożyć dobry plan działania, a zwykle osiągają majątek i stanowisko. Nie lubią tracić czasu, bywa, że pracują ponad swoje siły, w miłości nieśmiali, bardzo skromni, często niepotrzebnie rezygnują ze zdobycia upragnionej osoby, bo nie doceniają swojej urody i zalet. Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to 4, kamień szlachetny, turkus. No i w takim razie uwierzcie w siebie, wszystkiego co najpiękniejsze od samego rana. Not dla was. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Dzień dobry z Kalisza.

0: 5 minut pozostało do godziny 7. Większość kraju ma pomarańczową. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed upałami w sumie 13 województw, w tym także Wielkopolska. Między innymi ten temat w wiadomościach już o 7 o żarze, który ma się lać z nieba. I jeszcze dalszy ciąg sprawy Stołecznego Szpitala Południowego. To jeszcze ta sprawa na pewno nie będzie mieć końca bardzo szybko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: O tej porze już 20 stopni, a będzie w ciągu dnia jeszcze do 32, miejscami do 33 na słupku rtęci. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. On obowiązuje także przez cały weekend i do poniedziałku przynajmniej. W Polsce pozostajemy nadal w zasięgu wyrzut nad Morza Północnego i Alp i w dalszym ciągu z północnego zachodu i zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze. Na skutek tego postępującego ocieplenia dzisiaj biometr niekorzystny, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 7.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Żar z nieba, ostrzeżenia przed upałami w większości kraju. Potem incydent w warszawskim metrze, zatrzymano młodego Francuza i ciąg dalszy sprawy stołecznego szpitala południowego. Marcin Krzemiński. Większość kraju na pomarańczowo. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem. Warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien, mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
4: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
3: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną. Pozostajemy w stolicy. Dziś dwie sesje Rady Miasta Warszawy, absolutoryjna i nadzwyczajna. No, obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w szpitalu południowym. Wczoraj o szpital pytany w prokuraturze był natomiast były ordynator Emil Jędrzejewski. Chodziło o sprawę osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy, podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
5: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że doktor Emil Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98, 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Czechy, Haiti i Katar, te trzy drużyny rozegrały właśnie swoje ostatnie mecze na mundialu, bo trzy grupy już zakończyły rywalizację. Tę z literką A z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarze ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z trzeciego miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0, mówi trener Carlo Ancelotti. W końcu gramy jako zespół i to jest nasz cel. Czy jesteśmy idealni? Nie, nie jesteśmy. Wciąż są rzeczy, które możemy poprawić, na przykład szybkość, kiedy kontrolujemy grę, możemy

0: ruszy w poniedziałek. A coraz bliżej głównej drabinki londyńskiego turnieju jest Katarzyna Kawa, bo wygrała wczoraj z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4, 2-6, 6-2. W decydującym meczu zagra z Amerykanką Kylą Day. Wymęczone zwycięstwo polskich siatkarzy w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni przegrywali już z Belgią 0-2, ale zdołali odwrócić losy meczu. Ledwo w czwartym secie wygrali 28-26, a w tiebreaku 15-13. Dziś Polacy zagrają z Turcją, która gładko ograła wczoraj Chiny 3-0. W innym meczu naszych kolejnych rywali Argentyna pokonała Niemcy 3-2.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już prawie 7 minut po godzinie 7. Piękna pora. 7:07. Dzisiaj jest czwartek, 25 czerwca. To może być naprawdę dzień, który zapisze się rekordami temperatur, ale to może być także ten nadchodzący weekend, który zapisze się rekordami temperatur. Mam nadzieję, że u was temperatura taka akurat, jeśli chodzi o emocje. Dzisiaj wschód słońca od 4:38, zachód o 21:11, no i poczujemy przypływ tego słonecznego promieniowania. Dzień przez 16:33. No i jak będzie się układał dla poszczególnych znaków zodiaku, o tym już na pewno za kilka minut.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24P.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Łap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: Jedno jest pewne, niebo dzisiaj bezchmurne i będziemy mogli sprawdzać w nocy, co mówią nam gwiazdy. 19 minut po siódmej, a co o poranku?
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
2: Horoskop Radia Centrum.
0: Baranie, błyskawicznie skojarzysz różne fakty, a dzisiaj będziesz mógł odkryć tajemnicę, co zaprowadzi cię w ciekawe miejsca. Uda się też załatwić zaległą sprawę trochę przypadkowo, ale sukces na twoim koncie zapisany. Bądź uprzejmy, ale nie obawiaj się też wygłaszać swoich poglądów. Co u byka? Byk dzisiaj będzie ostrożny. Nie wszystko będzie przebiegać dokładnie tak, jak sobie zaplanowałeś, ale niespodzianki mogą się okazać bardzo pozytywne. Inni poproszą cię o coś i chętnie im pomożesz. Zacznie ci się wydawać, że wszyscy myślą tylko o sobie. Skup się na tym, co zależy też od ciebie, a do tego wszystkiego pomyśl o popołudniu. Dzisiaj dobrze się zrelaksować.
2: Bliźnięta.
0: Sporo spraw uda ci się załatwić, jeśli skoncentrujesz się na tych, które są rzeczywiście najważniejsze. Niektórzy mogą cię rozproszać, ale tylko na chwilę. To rozproszenie nie będzie też wspierało cię w tych inspiracjach, które masz gdzieś tam z tyłu głowy, ale będzie okazja, żeby mogły wyjść już na zewnątrz. Życiem towarzyskim i miłosnym zajmiesz się wieczorem. Jeśli chodzi o finanse, bądź ostrożny, ale czeka cię powodzenie. Raku, dzisiaj do twojego znaku dzień będzie sprzyjał zabawie i miłości, a nie nudnym obowiązkom. Poszukasz sobie ciekawszych niż zwykle zadań. Łatwo też przekonasz innych, że powinni być bardziej kreatywni. Będziesz miał też duży wpływ na swoje otoczenie. Po południu idealny czas na sztukę czy hobby. Uważaj na słońce. Lwie, przed tobą spokojniejszy dzień. Postanowisz nie mieszać się w bardzo trudne sprawy. Będzie dzisiaj dzień sprzyjał tym związanym z twoją wygodą i zdrowiem. Chętnie zajmiesz się domem, wpadniesz na ciekawe pomysły, które dotyczą urządzania wnętrza. Aha, znowu będziesz przestawiać meble. Panno, u ciebie ważne zadania, zarabiasz pieniądze, będziesz miał na co je wydać, poczujesz się silniejszy, otworzysz się na nowe możliwości. Dzisiaj będzie można działać i myśleć o przyszłości, osiągniesz swoje cele. Nie pytaj tylko, co inni sądzą na temat twoich zamierzeń. Rób, za co uważasz, powinieneś się zabrać, ale nie tylko samodzielnie. Wieczorem czas na relaks, najlepiej z ulubioną książką. Wago, różne wyjazdy i związane z tym wydatki będą dla ciebie tematem dnia, ale nie przejmuj się za bardzo. Porozmawiaj z kimś o tym i jakoś tak problem podzieli się na pół. Warto pomyśleć o wakacjach. Nie masz się o co martwić. Jeśli ostatnio nie czułeś się szczególnie doceniany, sytuacja może się zmienić. Skorpionie, coś postanowisz i szybko zrobisz. Będziesz bardzo konkretny, zdecydowanie. Dlatego lepiej nie wchodzić ci w drogę, a dzisiaj skoncentrujesz się na swoich zyskach. Pamiętaj, że nie warto robić sobie wrogów z byle powodu. Zresztą ty się nie kłócisz i nie obrażasz, na szczęście. Twoje pomysły okażą się bardzo dobre, wszyscy na nich zyskają, a dzisiaj dzień sprzyjał danym zakupom. Szukaj zniżek albo negocjuj ceny, bo będziesz miał do tego dobre oko. Strzelcu, będziesz trochę podejrzliwy i krytyczny, ale minie ci to. Niektórzy chętnie wykną ci różne podpięcia, to też minie. Za to uśmiechaj się częściej, dzięki temu łatwiej osiągniesz sukces. Wieczorem znajdziesz czas na odpoczynek i refleksję. Możesz podjąć ważne postanowienia dotyczące diety albo stylu życia. To ci wyjdzie na dobre. Koziorożcu, masz przed sobą intensywny dzień, dlatego bacznie obserwuj wszystko, co się wokół ciebie będzie działo. Warto sprawdzić, z kim można trzymać, jakie pomysły w niedługim czasie przyniosą ci zysk. Nie przyspieszaj też biegu spraw, próbuj zrozumieć ich proces. Będziesz miał świetną intuicję do innych. Wieczorem znajdź chwilę na randkę albo choćby miłą rozmowę. Będą też ciekawe informacje. Wodniku, ty z kolei będziesz bardzo zajęty własnymi sprawami. Lepiej z tobą nie dyskutować, bo musisz się skupić na tym, co błyskawicznie rozwiążesz. Znajdziesz doskonałe argumenty na obronę własnych przekonań. W żadnej sprawie nie pozwolisz się pomijać czy wykorzystywać. Dzisiaj podlicz zyski i gotówkę, a nawet szukaj dodatkowego zajęcia. Postaraj się też innym wszystko logicznie tłumaczyć. Ryby dzisiaj mogą być od rana zabiegane, zapracowane. Przede wszystkim warto liczyć na siebie, pomocy. Również można szukać u innych. Uporaj się z najważniejszymi obowiązkami. Popołudnie będzie sprzyjało relacjom. To dobry dzień, żeby pogodzić się z nieprzyjaciółmi, wyjaśnić spory i rodzinne nieporozumienia, jeśli w ogóle takie są. Pomyśl też o rozwoju, bo możesz odkryć nowe zainteresowania. Wieczór na przykład w saunie.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
0: No to czas na małe espresso, 24 minuty po siódmej. Dobra pora? Myślę, że na kawę muzyczną zawsze.

0: Do porcji espresso tej muzycznej, a może i nie tylko muzycznej, dorzucamy garść informacji z regionu Południowej Wielkopolski. W studiu już Kasia Górcewicz. Dzień dobry, cześć, do poranku.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I wrócimy jeszcze do wczorajszej sesji absolutoryjnej w Ostrowie.
1: Tak, wrócimy, ponieważ nasz reporter śledził ją aż do końca, czyli do godziny 21. To była chyba najdłuższa sesja absolutoryjna w Ostrowie Wielkopolskim. No i zakończyła się, można powiedzieć, takim dość dużym znakiem zapytania, czyli dlaczego prezydent nie dostała tego absolutorium.
0: 7:30 szczegóły.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
8: z Luizą Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Kaliskiego Sanepidu porozmawiamy o stanie kaliskich kąpielisk, badaniach sanitarnych i zagrożeniach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.

0: 7.30 co w regionie południowej Wielkopolski, Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie ma absolutorium, są pytania, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, czy pieniądze staną na drodze rozwoju dzieci, a w sporcie Spadkowicz się zbroi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bez wotum zaufania i bez absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025 dla prezydent Beaty Klimek zakończyła się jedna z najdłuższych sesji budżetowych w historii Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Punktem wyjścia do debaty był raport o stanie miasta.
3: Radni opozycji przekonywali, że dokument nie odnosi się do najpoważniejszych wyzwań, przed którymi w najbliższych latach stanie miasto. Wśród nich najczęściej wymieniano niekorzystne trendy demograficzne oraz rosnące zadłużenie samorządu. Krytyczne uwagi opozycji podsumowała radna Sylwia Nowicka.
4: Są takie problemy, które są od lat nierozwiązane. Problem wysokich cen w OZ-u, problemy osiedla Zębców, czyli wypełniająca się kwatera, która się wypełni po czubek za 2 lata. Deptak po 5 latach wygląda gorzej niż przed remontem, coś jest nie tak. Centrum, które wymiera w ten sposób, że nawet 1/4 sklepów będących w zasobach MZGM-u stoi od 3 lat pusta. Z roku na rok przybywa pustych mieszkań. Widać jakąś zapaść w ogólnej sytuacji miasta.
3: Podczas głosowania opozycja bezwzględnie wykorzystała swoją większość w Radzie Miejskiej. Radni zdecydowali o nieudzieleniu prezydent Beacie Klimek zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025. Prezydent Klimek oceniła tę decyzję jako motywowaną politykę.
5: Dochody wyższe niż zaplanowaliśmy. Oszczędności na poziomie 20 milionów złotych. Prawie 30 milionów nadwyżki operacyjnej. Budżet inwestycyjny na kwotę 78 milionów. Absolutnie pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. I to wszystko powoduje ogromną frustrację, złość i atak ze strony opozycji. W mojej ocenie już dawno zarówno głosowanie nad wotum zaufania, jak i nad absolutorium dla prezydenta miasta stało się polem politycznej, często bardzo brutalnej walki i ataku. Tak to oceniam.
3: Jednym z bardziej nietypowych momentów sesji było wystąpienie mieszkańca w debacie. Mężczyzna, przedstawiający się jako członek partii Razem, zarzucił prezydent miasta m.in. zatrudnienie Mikołaja Kostki, niewłaściwy nadzór nad miejskimi spółkami oraz brak wsparcia dla społeczności LGBT. Budżetowa sesja Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim trwała blisko 12 godzin. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Z dużymi problemami finansowymi boryka się obecnie sekcja pływacka utytułowanego uczniowskiego klubu sportowego Dziewiątka w Kaliszu. Środki pomocowe od miasta przeznaczone na działalność klubu są minimalne i nie zapewniają praktycznie żadnej możliwości działania.
6: Jest to ledwie 6 tysięcy złotych. Tymczasem miesięczna faktura od nomen omen miejskiej spółki Aquapark Kalisz za korzystanie przez zawodników z basenu wynosi średnio 32 tysiące złotych. Co na to miasto? Radio Centrum wystosowało pytanie o podstawy podziału pieniędzy między poszczególne kluby. Czekamy na stanowisko urzędników w tej sprawie, ale mamy też pewien tymczasowy patent na pozyskanie sporej kwoty. Szczegóły na naszej stronie internetowej w materiale Pomocy Uczniowski Klub Sportowy. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Adrian Cierpka wczoraj wieczorem został przedstawiony jako nowy piłkarz Pogoni Nowe Skalmierzyce. 31-letni pomocnik ostatnio grał w drugoligowym KKS-ie Kalisz. Teraz zasila szeregi Spadkowicza do Artbud czwartej ligi.
7: Urodzony w Ostrowie Wielkopolskim, Adrian Cierpka jest wychowankiem tamtejszego Kuksu Zębców. Od najmłodszych lat uchodził za ogromny talent, a potwierdzeniem tego były powoływania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Z kadrą biało-czerwonych lat 17 w 2012 roku zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Europy U17. Swoje piłkarskie umiejętności rozwijał później w Akademii Lecha Poznań. W karierze seniorskiej reprezentował barwy Miedzi Legnica, Wisły Puławy, Warty Poznań, Górnika Łęczna oraz KKS-u Kalisz. Występował również w klubach z Rumunii. Teraz zasila szeregi Pogoni Nowe Skalmierzyce, która po 5 sezonach gry w Betclic trzeciej lidze spadła do Artbud czwartej ligi. Rewolucji w klubie jednak nie będzie. Zarząd funkcję trenera powierzył nadal Piotrowi Skokowskiemu. Pozostanie w drużynie ogłosił już także kapitan Marcin Lis, a przyjście Adriana Cierpki jak na warunki czwartoligowe jest prawdziwym hitem transferowym. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 7.36, kto do szkoły jeszcze, ten pewnie będzie się spieszył, ale nie ma co się spieszyć. Warto spokojnie i bezpiecznie dotrzeć do celu. Tutaj na pewno przed szkołami większy ruch, a do tego wszystkiego jeszcze umiarkowany na trasach regionu i okolic. W Kaliszu remonty. Od Stanczukowskiego zaczyna się ten realizowany etapami długofalowy remont ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. A jeśli chodzi o tę ulicę Stanczukowskiego, to tu prace prowadzone będą poza jezdnią, więc na razie spokojnie, tyle że nie dla pieszych, bo wyłączony z ruchu chodnik łączący Dobrzecką z ulicą Korczak. Po lewej stronie patrząc od ronda Dobrzec w kierunku ronda Korczaka. A jeśli chodzi o przystanek autobusowy KLA znajdujący się po tej stronie, też wyłączony z ruchu. Złote na długim odcinku jednokierunkowa i tutaj przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Czasowa zmiana organizacji ruchu. Powstaje droga dla pieszych i rowerów. Remont z ulicy Sławickiej, która jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Nie ma wjazdu od strony Romańskiej. Remontowany odcinek krajówki numer 12 Kalisz-Opatówek. Najtrudniej od Opatówka do Zdun. Można objeżdżać przez Tłukinie albo Szałę. Szałę nie do końca dobrym pomysłem, bo również w niektórych momentach droga się blokuje. Jeżeli przejeżdżacie z Opatówka w stronę Szałego przy skrzyżowaniu na światłach, które są wyłączone, albo z powrotem w tym samym miejscu. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej. To od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockim. Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiego. I jeszcze krajowa droga numer 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna. Też wahadło i ograniczenie prędkości, utrudnienia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Przypominamy, co na stacjach. Dzisiaj tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł i 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O 1 grosz tańsza też benzyna 98 i jej cena to 6,67, ta najwyższa. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 21 minut do 8.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl, praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym fotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
7: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 Park Miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc, 26 i 27 czerwca.
8: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: To nieprawdopodobne, jak czas szybko płynie, a właściwie leci, można powiedzieć w tym przypadku.
1: Leci jak Sławosz Uznański-Wiśniewski w tamtym roku w kosmos.
0: Właśnie, już minął rok i o tej rocznicy między innymi w wiadomościach o 8 na antenie Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Na jeden. Zapraszamy.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
7: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 23 stopnie o tej porze, ale jak będzie odwrotność tych cyfr, to już nie będzie tak miło, bo mogą się zdarzyć i 32 w ciągu dnia, nawet do 33. To alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Minimalna temperatura w nocy od 16 do 20 stopni, upały dopiero nadchodzą i do poniedziałku jeszcze utrzyma się tam temperatura co najmniej. Dzisiaj jesteśmy pod wpływem wyżu z nadmorza północnego. Wiatr słabo wieje i umiarkowanie z północnego, zachodu i z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli, jest wielu zabitych i rannych. Upały już widać, mówią ratownicy. Sporo pracy miało wczoraj pogotowie. Dziś mija rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. To oficjalne dane przekazane przez pełniącą obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. To na szczęście o wiele niższe liczby niż te przekazywane wcześniej przez amerykańskie służby geologiczne. Szacowały one liczbę ofiar na nawet ponad 100 tysięcy. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków. Do wstrząsów doszło pod wieczór miejscowego czasu, do tego w Dniu Święta Narodowego. Wiele osób przebywało więc w domach.
4: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych.
3: Mówiła prezydentka Wenezueli. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowały już Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Południowej. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne. Skutki wysokiej temperatury widać było już wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
5: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania. No trochę dzisiaj mniej piłam wody. Zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze. Więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy. No sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
3: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 13 województw. Nie dotyczą one północy i powiatów na krańcach południowych. Zaczną obowiązywać za 2 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie dużego pożaru, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. W nocy strażacy opanowali ogień. Według ich szacunków pożar objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Bardzo ważna kartka z kalendarza. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii awans do fazy pucharowej RPA, Kanady oraz Bośni i Hercegowiny, która zajęła 3 miejsce w grupie, to najważniejsze rozstrzygnięcia pierwszego z 4 dni finałowej rywalizacji w fazie grupowej Mundialu. To po kolei w grupie A Meksyk pokonał Czechy 3-0, a RPA Koreę Południową 1-0. Meksyk zajął pierwsze miejsce z kombetem punktów, RPA drugie, Korea trzecie i wciąż ma szansę na awans, a Czesi wracają do domu. W grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1 i wygrała grupę, a współgospodarze awansowali z drugiego miejsca. Bośnia po wygranej z Katarem 3-1 zajęła 3. miejsce i też zagra dalej, bo ma 4 punkty. W grupie C najlepsza była Brazylia, wygrała ze Szkocją 3-0. Drugie miejsce zajęło Maroko, pokonując Haiti 4-2, mówi napastnik Jessim Yassin. To, z kim teraz zagramy, nie ma znaczenia. Wszystkie drużyny traktujemy tak samo. Nie chodzi o to, czy gramy przeciwko temu czy innemu zespołowi. Natomiast cieszę się tym, jak zgraną ekipą jesteśmy. Jestem jednym z najmłodszych w kadrze, a starsi zawodnicy naprawdę dbają o to, żebyśmy tu czuli się swobodnie. Szczerze mówiąc, mistrzostwa świata układają się jak na razie bardzo, bardzo dobrze. Dziś kończymy rywalizację w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, mówi selekcjoner gospodarzy Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. Mają dobrych zawodników. Są już oczywiście wyeliminowani, ale to mimo wszystko będzie trudny mecz. Znamy ich jakość. Nawet jeśli nie wygrali meczu w tym turnieju, to uważam, że zasłużyli na więcej. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. W pozostałych meczach Paragwaj zagra z Australią, w grupie E Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem, a w grupie F Japonia ze Szwecją i Tunezja z Holandią. Polscy siatkarze z kłopotami wygrali pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2. Dziś o 20 zagrają z Turcją. Reprezentanci kraju, złoci medaliści Kamila Borkowska z AZS-u, UMCS Lublin oraz Andrzej Pluta z Legii Warszawa zostali uznani najlepszymi polskimi graczami koszykarskich lig w naszym kraju. Pluta, który krótko po finale podpisał kontrakt z basketem Girona, otrzymał także statuetkę dla najlepszego zawodnika ligi.
1: Kursy walut.
2: I zaglądamy do kantorów. Średni bieżący kurs euro 4,28 zł, dolar amerykański 3,77 zł, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski 4,97 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Może nie gorące życzenia, ale takie bardzo ochładzające i przyjemne dla tych, którzy dzisiaj świętują, którzy mają urodziny 25 czerwca. Pozdrawiamy od samego rana. No i oczywiście tę ekipę, która dzisiaj ma imieniny. Dorota.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marzysz o funkcjonalnej garderobie od ręki? Wybierz Szafę Store. Gotową szafę modułową z możliwością zabudowy. Zamawiając Szafę Store z montażem oszczędzisz do 12%. Szafa Store. Twoja wymarzona garderoba. Odwiedź salony mebli Vox w Ostrowie Wielkopolskim przy Głogowskiej 9 i w Kaliszu przy Wrocławskiej 180.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

18 minut po godzinie 8 sprawdzamy, jak dzisiaj kształtują się ceny wakacji, gdybyśmy mieli się wybrać na południe Europy. Takie najpopularniejsze wśród nas miejsca w tym roku będą droższe niż przed rokiem, no to nas nie dziwi. Największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję, wynika z analizy. Jeszcze w ubiegłym roku polski turysta mógł tam kupić za 100 euro mniej więcej tyle, ile za 118 euro wydane u siebie, a w tym roku ta różnica niemal zniknęła. Za 100 euro w Turcji kupimy już tylko tyle, ile za 102 nad Wisłą. Też coraz droższe jest przebywanie w Chorwacji, jeśli chodzi o wakacje. Tam już jest odczuwalnie drożej niż w naszym kraju. Trzeba wydać 100 euro, żeby kupić tyle, ile u nas za 89 euro. Nasze portfele mocno nie ucierpią, ale nieco drożej, bo dwa najtańsze dotąd kierunki wakacyjne, Bułgaria i Rumunia, też troszeczkę w górę. W Bułgarii za 100 euro można kupić przeciętnie tyle, ile za 139 euro w Polsce. Na rok wcześniej to było 146 euro. W Rumunii ten wskaźnik spadł ze 120 do 116 euro, a relatywnie korzystne cenowo pozostają Portugalia i Hiszpania. Tyle, że jak głośno o tym powiemy, to pewnie już będzie inaczej. W obu krajach poziom cen względem Polski praktycznie się nie zmienił. Za 100 euro można tam kupić odpowiednio tyle, ile za około 110 euro i 105 euro w Polsce. Nad Bałtykiem bez zmian nadal paragony grozy. Radio Rano. Czy bez zmian na liście przebojów top 30? Głosujcie, głosujcie. Teddy Swims najbardziej wam się podobał w mijającym tygodniu. W tym, który za nami, a w tym, który teraz. Ciekawe, jak upały będą się przekładać na głosowanie i klikanie na RCFM, zakładka lista przebojów.

0: upały, które nam grożą w weekend kontra zaplanowane wydarzenia. Co wygra?
1: No na razie nie wiadomo, bo na przykład to, czy w niedzielę odbędzie się mecz żużlowy w Ostrowie, to decyzja co do tego zapadnie dopiero w piątek, ale wiemy, że na przykład niektóre z koncertów zostają odwołane właśnie z uwagi na pogodę.
0: 8.30, szczegóły dotyczące tego, co w Ostrowie na Stadionie Miejskim od Kasi Kurcewicz.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Minęła 8.30. Sprawdzamy, co w regionie. O tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Największe upały przed nami, chłody trzeba szukać, ale z głową. W tym serwisie także o nowej dyrektorce Kaliskiego Archiwum, a w sporcie mecze pod znakiem zapytania.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zimna woda zdrowia doda? Być może, ale nie w fontannie. Kolejne zgłoszenia o osobach zażywających kąpieli w miejskich fontannach przyjmują kaliscy municypalni. Strażnicy miejscy przypominają, że wchodzenie do fontann jest zabronione.
4: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci. A więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgniemy się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
2: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Adybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliscy municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń. Fontanna Noce i Dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych, Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Archiwum Państwowe w Kaliszu ma nową dyrektorkę. Została nią dr Anna Bestian-Zając. Decyzję o powołaniu na to stanowisko historyczki podjął po przeprowadzeniu konkursu naczelny dyrektor archiwów państwowych dr Paweł Pietrzyk. Zastąpi ona dr Grażynę Szlender, która w grudniu ubiegłego roku odeszła na emeryturę.
5: Anna Bestian-Zając jest absolwentką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Nowa dyrektorka jest związana z Kaliskim Archiwum od 2009 roku. Przez lata przeszła wszystkie szczeble zawodowego awansu, od archiwisty do kustosza, a następnie kierownika oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego. Odpowiadała m.in. za organizację wystaw, lekcji archiwalnych oraz konferencji popularno-naukowych. Uczestniczyła również w działaniach realizowanych na rzecz całej sieci archiwów państwowych w Polsce. To autorka i współautorka wielu publikacji poświęconych historii, archiwistyce i dziedzictwu regionu kaliskiego. Za swoją działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego dr Anna Bestian-Zając została uhonorowana m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Rekordowe upały prognozowane na niedzielę sprawiły, że pod znakiem zapytania stanęły mecze żużlowe w Polsce, szczególnie ten zaplanowany w Ostrowie na godzinę 15. Ostateczne decyzje zapadną jutro. W środę natomiast w Poznaniu ścigali się młodzi żużlowcy. Niestety Ostrowianie tym razem bez awansu do finału.
6: W związku z prognozowanymi upałami Ekstraliga Żużlowa do piątku podejmie decyzję dotyczącą godzin rozegrania niedzielnych meczów lub innych rozwiązań organizacyjnych. Powyższe dotyczy meczów PGE Ekstraligi i Metalka z drugiej Ekstraligi, poinformował organ zarządzający rozgrywkami. W niedzielę o 15 na Stadionie Miejskim w Ostrowie zaplanowany jest mecz 10 rundy Metalka z drugiej Ekstraligi pomiędzy Mundfit Magnusem Ostrów a Polonią Piła. Prognozy pogody mówią o 38 stopniach Celsjusza. Rozgrywanie meczu żużlowego o 15 przy takich temperaturach byłoby nie tylko absurdem, ale i niebezpieczeństwem zarówno dla sportowców, ich motocykli, których silniki mogą wybuchać, a także dla publiczności. Miejmy nadzieję, że Ekstraliga Żużlowa zmieni godzinę rozegrania tego meczu. Na komunikat trzeba jeszcze poczekać. Tymczasem w środę w Poznaniu odbyła się jedna z eliminacji młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. W ostatnich latach w tej rywalizacji ostrowski klub zdobywał kilka medali. Ostatni brązowy przed rokiem. Teraz sukcesu nie powtórzy. Paweł Sitek, Nikodem Łuczak i Filip Seniuk uzbierali zaledwie 16 punktów i zajęli dopiero piąte miejsce. Awans wywalczyły ekstraligowe ekipy z Gorzowa i Częstochowy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 8.35. Kto na 8 nie zdążył, to już nie ma co spieszyć. A jeżeli chodzi o remonty, niektóre będą się toczyć niespiesznie. Tak jest na drodze krajowej 12 jeszcze do końca roku. Na trasie Opatówek Kalisz utrudnienia, rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia ograniczenia prędkości. No i czasem też jeszcze drogowcy tutaj kierują ruchem albo tymczasowa sygnalizacja świetlna. Ta jest wyłączona na pewno na skrzyżowaniu w Opatówku przy zjeździe do Szałego. Jeżeli chodzi o Szałę, to przez tę miejscowość można jechać objazdami i omijać remonty. Na 12 możliwe objazdy także przez Tłokinie. W samym Kaliszu nadal jest w remoncie ulica Sulisławicka, jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa i weźcie pod uwagę przebudowę tej ulicy od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tutaj też kierowcy się niecierpliwią. Rozpoczyna się też długofalowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Zanim tam roboty, to remonty na razie realizowane w pierwszym etapie na ulicy Stanczukowskiego i tutaj wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, który jest między ulicą Dobrzecką a Korczakiem. Prace prowadzone są na razie poza jezdnią, wyłączone z ruchu znajdujący się też tutaj po tej stronie przystanek autobusowy KLA. Wracając do Ostrowa Wielkopolskiego, krajową 25, po drodze nie napotkamy jeszcze o tej porze na jakieś utrudnienia wielkie, w samym Ostrowie również, tyle że stałe remonty na Klasztornej, na Laduchowskiego i za Ostrowem w stronę Krotoszyna to krajowa 36, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Przeprowadzono analizę modeli aut sprzedanych w 2026 roku do tej pory. No i okazuje się, że najszybciej znikają z ogłoszeń auta używane w Polsce dwóch modeli. Nabywcy znajdują średnio 29 dni. Warto sprawdzić, jakie to auta i które zamyka podium ze średnim czasem 30 dni. No ale jak ktoś jest zdecydowany na swój model i trafi na ten wymarzony, no to dlaczego by nie zdecydować się od razu? Analizy obejmowały modele sprzedane w tym roku w liczbie co najmniej 5000 egzemplarzy. No a jeżeli chodzi o te wasze modele ulubione, mam nadzieję, że właśnie za nimi spędzacie czas za kółkiem.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Nie wszystko zależy od nas.
4: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: też. Kalendarz muzyczny.
1: 14 minut do godziny 9, o, i dzisiaj jest niesamowita okazja do tego, żeby przypomnieć sobie taką piosenkę, którą pewnie wielu bardzo lubi, ja jestem w tym gronie, z albumu Make It Big z 1984 roku, to będzie George Michael. Z jakim utworem to za moment? A George Michael z tej okazji, że urodził się 25 czerwca 1933 roku. Znamy go przede wszystkim ze współtworzenia duetu Wham i zadebiutował w 1987 roku solowym albumem Fate. My sięgamy po utwór Careless Whisper. I ten piękny saksofon.

0: The Beach Boys w piosence, która ma takie tempo raczej na drugą część wesela, jak mi się wydaje.
1: To już wtedy, jak taka impreza jest rozkręcona i jak już no, damy te koperty parze młodej.
0: No a co w tych kopertach? No właśnie, raczej gotówka, chyba że ktoś sobie życzy na przykład jakieś nagrody takie, które mogą się trafić, ale niekoniecznie, bo to już kwestia losowa.
1: Tak, ale teraz też modne są na przykład listy prezentów, które dostajemy.
0: No i pytanie, co naprawdę wygrywa? O 9:00 sprawdzimy właśnie, jak to wygląda. Przy okazji, jak ktoś ma w weekend wesele, to współczujemy, bo te upały to naprawdę makijaże będą spływać.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Ostrzeżenie o upałach nie tylko dzisiaj, ale w najbliższe dni do poniedziałku włącznie, a potem może i przedłużenie tego ostrzeżenia. Na razie dzisiaj temperatura zapowiadana w dzień od 30 do 33 stopni w regionie. Minimalna w nocy od 16 do 20, o tej porze 26 stopni, jeszcze jest chwila wytchnienia, ale potem ten upał przełoży się także na niekorzystny biometr w regionie. Dzisiaj wiatr jest słaby i umiarkowany z kierunku północnego i północno-zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jak przetrwać upały? Za chwilę rządowy poradnik. Potem sondaż o Ukrainie w Unii Europejskiej w dniu startu konferencji w Gdańsku i podpowiedź dla wybierających się na wesele, jaki prezent raczej na pewno spodoba się parze młodej. Marcin Krzamiński. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
4: Pij dużo niegazowanej wody. Unikaj słodzonych napojów i energetyków, sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostań w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
3: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40, i to w cieniu. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Umożliwia ona zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Dziś rozpoczyna się w Gdańsku dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Tymczasem większość Polaków, blisko 60%, jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Na tak było ponad 35% ankietowanych. W gdańskiej konferencji będzie uczestniczyć kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu. Ukrainę będzie reprezentowała Julia Sfirydenko, czyli szefowa rządu. Paweł Razewicz.
5: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal.
6: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej będą i pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych, podwyższono rangę delegacji z Kanady, jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
5: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, dodaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
7: Jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem?
5: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało.
3: Jeszcze jedno badanie, którego wyniki raczej nie zaskakują. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci przekonują, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do kopert z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni bowiem funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Meksyk i RPA z grupy A, Szwajcaria, Kanada, a także Bośnia i Hercegowina z grupy B oraz Brazylia i Maroko z grupy C to drużyny, które wywalczyły już awans do fazy pucharowej mundialu. Największą niespodziankę sprawiła Republika Południowej Afryki, pokonując Koreę Południową 1-0, mówi trener Hugo Broz.
9: I'm very proud.
8: Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić i pouczali nas, co mamy robić. A my zrobiliśmy swoje i awansowaliśmy. Bo moi piłkarze dają z siebie absolutnie wszystko. Przekraczają własne granice. Kiedy trzeba, idą na całość. I dziś mamy fantastyczny wynik. Dziś kolejne 6 spotkań w grupie D. Pewnie awans Amerykanie zmierzą się z Turcją, która żegna się z turniejem, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans. A kciuki trzyma za nich holenderski pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3 i zdołają awansować. Holendrzy też dziś wejdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją, mówi trener pomarańczowych Ronald Koeman. Spodziewamy się trudnego meczu. Myślę, że kiedy drużyna ponosi 2 dotkliwe porażki w swoich 2 pierwszych spotkaniach, a po pierwszym meczu zmienia trenera, to będzie chciała zakończyć turniej z podniesioną głową i musimy być na to przygotowani. W drugim meczu w grupie F Japonia zagra ze Szwecją. Rozczarowaniem zakończył się pierwszy w tym sezonie występ Igi Świątek na trawiastych kortach. Rozstawana z jedynką Polka w drugiej rundzie, czyli w swoim pierwszym meczu w niemieckim Bad Homburg, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro. 5-7, 6-2 i 3-6. A już w poniedziałek rusza Wimbledon, gdzie Świątek będzie bronić tytułu. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał MKOL. To powrót do systemu sprzed lat, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Macie jakiś grafik na najbliższe 7 lat? 6 minut po godzinie 9. Jeżeli chodzi o najbliższe dni, to uwaga, wentylator, chłodny prysznic, to wszystko się na pewno przyda. No i oczywiście odpowiednia ilość wody i trochę trzeba ograniczyć wysiłek fizyczny w ciągu dnia, bo upały, skwar już dzisiaj ma nadejść. Weźcie

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej.

0: Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Reklama.

0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: Czwartkowy poranek, 16 minut po 9, już u nas w studiu Gabriela Mizgalska z Kina Centrum. Cześć, dzień dobry,
2: dzień
1: o poranku.
2: Dobry, cześć.
1: No i mamy oczywiście zaproszenie do kina na wiele tytułów, każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj po raz ostatni dwa z nich.
2: Po raz ostatni dramat marokańskiej reżyserki Drugie życie, to o godzinie 20, a o godzinie 17.05 polsko-niemiecki dokument Kumotry. Dzisiaj również Ojczyzna o godzinie 15.30 i 18.25. Ale jeszcze przez tydzień także zapraszamy na najnowszy film Pawła Pawlikowskiego do następnego czwartku.
1: Jeżeli nie mieliście okazji się jeszcze wybrać, na pewno warto ten tytuł zobaczyć. Zresztą już nagradzany, no Paweł Pawlikowski to jest firma sama w sobie. A gdyby chodziło o piątek, to są okazje do tego, żeby po raz pierwszy na ekranie w Kinie Centrum obejrzeć filmy, także te familijne.
2: Zgadza się, tutaj zapraszamy całe rodziny na amerykańską przygodową komedię, animację Miniomki i Straszydła. To oczywiście zwariowane przygody małych, żółtych stworków. Tym razem Miniomki będą nagrywać filmy. Staną się nowymi gwiazdami w Hollywood i rozpętają tam niezły chaos.
1: No te straszydła chyba nie takie straszne, dzieciaki uwielbiają Minionki. No ale gdyby ktoś chciał jeszcze zobaczyć taką opowieść opartą na życiu muzyka i to takiego muzyka, który naprawdę można powiedzieć, że został królem popu. Chyba go jeszcze na razie nikt nie popił. W tym określeniu, to kolejna propozycja w Kinie Centrum również.
2: Amerykańsko-brytyjski biograficzny dramat muzyczny Michael. To oczywiście historia, jak powiedziałaś, legendy muzyki króla popu. Dalej jak wpisałam w wyszukiwarkę król popu, od razu wyskakuje Michael Jackson,
1: czy
2: także
1: jednak
2: nic się nie zmienia. Będziemy obserwować jego początki, czasy Jackson 5, aż do ogromnej kariery solowej, a w rolę Michaela wcielił się jego bratanek i podobno jest znakomity.
1: Trzeba przekonać się samemu, no i przyjść do Kina Centrum. A gdybyście w piątek nie trafili na ten film, to w sobotę będzie okazja, żeby jeszcze zobaczyć w takich niesamowitych okolicznościach.
2: Na godzinę 18 w sobotę zapraszamy na seans Michaela w Kino Kawka. To nasza kameralna sala, gdzie są wygodne kanapy, kawa i ciasto, które na miejscu można zakupić i oczywiście ten przepełniony hitami Michaela film.
1: I przed nami jeszcze niedziela.
2: I tutaj również Kino Kawka. Tym razem o godzinie 17 zapraszamy na przedpremierowy seans amerykańskiego komediodramatu Zaproszenie. Gwiazdorska obsada w filmie o blaskach i cieniach pożycia małżeńskiego. Para zaprasza na kolację swoich sąsiadów. Zwykła przyjacielska rozmowa powoli zmienia się w pełną dwuznaczności grę.
1: Jak ona się zakończy, o tym dowiecie się podczas seansu Kino Kawka o godzinie 17. To będzie niedziela, ale będzie też coś dla tych, którzy kochają w takich komfortowych okolicznościach nieco ciszej, bez reklam obejrzeć film. I to są ci najmłodsi najczęściej.
2: I tutaj zapraszamy na godzinę 16 na seans Minionki i Straszydła w formie seansu przyjaznego sensorycznie. To jest seans bez reklam, z przyciszonym dźwiękiem, z niepełnym zaciemnieniem sali, a na sali nie obowiązuje zasada ciszy. Dodatkowo w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami bilet ulgowy dla widza i bezpłatne wejście dla opiekuna.
1: I poniedziałek, oj taki wyjątkowy w tym czerwcu, bo już chyli się ku końcowi
2: ostatni
1: sezon.
2: Ostatni w tym sezonie seans w poniedziałkowym klubie filmowym, przedpremierowo francusko-duński dramat Wielki Łuk. 1982 rok, nieznany Duńczyk wygrywa konkurs na projekt nowego łuku triumfalnego. Będzie tworzył swoje opus magnum, wpadnie w sidła własnego perfekcjonizmu, ale również w polityczne naciski i biurokratyczną machinę.
1: Wpadnijcie w szeroko otwarte i zapraszające ramiona Kina Centrum i tutaj dużo propozycji. Również jeszcze możecie poczytać o tym na ckjskalisz.pl. Repertuar tutaj intensywnie opisany, także ze zwiastunami. No a my mamy dla was oczywiście, właściwie Gabi z kina ma dla was wejściówki.
2: Oczywiście zostawiam wejściówki i zachęcam do brania udziału w konkursach i zapraszam do Kina Centrum.
1: Gabriela Mizgalska z kina, dziękujemy pięknie. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia w Kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6.
2: Do zobaczenia.
3: Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
4: Reklama.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
6: Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
7: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: 25 minut po godzinie 9. Już za chwilę wakacje i szykuje się pierwszy z tegorocznych koncertów plenerowych w Kaliszu.
1: Tak, bo właśnie wakacje to taki moment, kiedy rzeczywiście wolimy słuchać muzyki w plenerze, a ten pierwszy koncert będzie wyjątkowy, bo poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu.
0: I o nim w wiadomościach 9.30 od Kasi Górcewicz w szczegółach, a przy okazji w plenerze online też można nas słuchać.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Zbliża się 9:30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowoczesny system chirurgiczny także w Kaliszu. W tym serwisie o wyjątkowym koncercie pamięci mistrza i podsumowanie Spartakiady seniorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Leonardo da Vinci kojarzy się przede wszystkim z Mona Lizą, którą można podziwiać w paryskim Luwrze. Tymczasem nowoczesny da Vinci zawitał do Kalisza. Chodzi o zaawansowany system robotyczny wspomagający operacje chirurgiczne.
4: Od 1 do 3 czerwca w kaliskim szpitalu lekarze różnych specjalizacji testowali system da Vinci 11, uznawany za jedno z najnowocześniejszych narzędzi wykorzystywanych we współczesnej chirurgii. Urządzenie pozwala wykonywać zabiegi z precyzją dotąd nieosiągalną dla tradycyjnych metod operacyjnych. W szkoleniach uczestniczyli chirurdzy, ginekolodzy, laryngolodzy, lekarze rezydenci oraz studenci kierunków medycznych z kilku uczelni. Jak podkreśla organizator wydarzenia, dr Sławomir Kaczmarek, spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i oceny systemu przed podjęciem ewentualnej decyzji o jego zakupie. Testy sprzętu już się zakończyły. Teraz wybrane zespoły medyczne rozpoczną specjalistyczne szkolenia w ośrodkach referencyjnych, m.in. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Roboty chirurgiczne są rozwijane od około 3 dekad. Pierwsze konstrukcje powstały na potrzeby wojskowe, a dziś znajdują zastosowanie w najbardziej zaawansowanych zabiegach medycznych. Co istotne, Polska jest europejskim liderem pod względem wykorzystania robotów w onkologii chirurgii jelita grubego. Jak podkreślają specjaliści, posiadanie systemu robotycznego staje się dla szpitali nie tylko inwestycją w nowoczesne leczenie pacjentów, ale także ważnym argumentem w pozyskiwaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry medycznej. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Passion for Ptaszyn to pierwszy z tegorocznych wakacyjnych plenerowych koncertów w Kaliszu. A ponieważ ten rok poświęcony jest Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, to wydarzenie będzie muzycznym hołdem złożonym urodzonemu w Grodzie nad Prosną wybitnemu muzykowi.
5: Wystąpi Tomasz Pruchnicki, saksofonista, wykładowca, profesor Akademii Muzycznej z Wrocławia, z towarzyszeniem kaliskiego Big Bandu Kalisz Big Band Collective. To będzie okazja do tego, aby znów posłuchać muzyki w bardzo dobrym wydaniu, nawiązująca do muzyki, twórczości, jaką prezentował nam pan Jan Ptaszyn-Wróblewski.
6: Jego utwory też będą?
5: Też będą jego utwory. Nie będą to utwory w jego opracowaniu, ale utwory, które również często wykonywał podczas swoich koncertów.
2: Zachęca słuchaczy Radio Centrum do udziału w koncercie Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Wydarzenie poprowadzi Witold Pelka, dziennikarz muzyczny i popularyzator jazzu, który przybliży publiczności sylwetkę Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oraz koncertowy repertuar. Organizatorem jest Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus, a partnerem medialnym Radio Centrum. Koncert w tę niedzielę, 28 czerwca w Parku Przyjaźni o 18:00. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
2: 13 drużyn reprezentujących samorządy zrzeszone w aglomeracji Kaliska-Ostrowskiej oraz niezrzeszone Rady Seniorów rywalizowało w Lewkowie w ramach odbywającej się tam trzeciej Spartakiady Seniorów aglomeracji Kaliska-Ostrowskiej.
7: Spartakiada seniorów to oczywiście przede wszystkim zabawa, ale początek zmagań miał uroczysty charakter. Reprezentanci drużyn przeszli po tartanie stadionu lekkoatletycznego, a tabliczki z nazwami samorządów nieśli podopieczni publicznego przedszkola w Lewkowie. Wśród uczestników znaleźli się seniorzy z kilkunastu gmin aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz gościnnie z Lwówka Śląskiego i Chocza. Rywalizacja odbywała się w 4 dowcipnie przygotowanych konkurencjach. Był to wyścig z jajkiem, slalom z unihokejem, sztafeta Nordic Walking i slalom z piłką do kosza. Rafała Schuberta, przedstawiciela gminnego zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim, zapytaliśmy o aktywność fizyczną seniorów.
8: Myślę, że to tak samo jest jak u młodych. Są takie osoby, którym się nie chce, a są takie, które rzeczywiście się garną, co potwierdza udział w tej spartakiadzie z uśmiechem na twarzy, z wesołością, z zaangażowaniem, czasami z takim zadziorem jeszcze sportowym, co niektórzy. Spartakiada seniorów połączona jest z obchodami 80-lecia ludowych zespołów sportowych na Ziemi Ostrowskiej.
7: Ewa Milewska z aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przekonywała o dużym zainteresowaniu takimi wydarzeniami.
9: Myślę, że to wydarzenie już się na stałe wpisało w kalendarz wydarzeń aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wszelkie wydarzenia, imprezy z seniorami zawsze cieszą się bardzo dużą popularnością. Także na frekwencję, na zainteresowanie nie możemy nigdy narzekać.
7: Zwycięzcą aglomeracyjnej trzeciej Spartakiady Seniorów została drużyna z Pleszewa przed Choczem i gminą Ostrów Wielkopolski. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Aglomeracji. Fundacja Kalisko-Ostrowska. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 10:00.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Upał od 30 do 33 stopni w regionie. Przed nami naprawdę intensywny weekend. No i takie gorące lato nam się zrobiło na początku tej astronomicznej pory roku. I pytaniem, no można być skłonionym do tego, żeby ochładzać się arbuzem, melonem. Mogą wam przyjść do głowy różne, nawet własnej produkcji lemoniady. Ale to, co najbardziej kusi, to no właśnie lody. Jakie lubicie?
1: Taka sytuacja.
0: Oto pytał Łukasz Kostecki.
2: Lubicie lody?
3: Zdecydowanie.
4: Oczywiście.
2: Jakie najbardziej?
4: Włoskie.
3: No to ja to samo.
2: A jaki smak?
4: Śmietankowy.
3: Ja śmietanka, truskawka.
5: Mrożone.
4: Mango, marakuja.
2: Ale włoskie w kulce,
4: włoskie.
2: Czy?
4: W kulce. Włoskie.
2: A jaki smak?
4: Czekolada, śmietanka.
2: Czyli klasyka.
4: Tak.
6: Ja chyba włoskie śmietankowe najbardziej.
7: Ja nie jem lodów.
8: Ja też nie jem
9: lodów. Śmietankowe?
3: Śmietanka.
10: Śmietanka.
8: Śmietanka.
2: No. Ale włoskie w kulce czy jakoś inaczej?
9: Kulce.
8: Kulka.
9: Kulka.
10: Kulka.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.
0: Podziwiam tych, którzy lodów nie jedzą. Podziwiam, a zdarzają się i tacy. Summer in the City, Joe Cocker, a propos tego, co nas czeka.

0: taniej i drożej tankować, nie tankować, poczekać do piątku?
1: Może lepiej nie czekać, bo będzie jeszcze drożej.
0: W każdym razie o aktualnych cenach paliw na stacjach opowiemy w wiadomościach już za 5 minut o 10.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
3: Reklama.
2: Muzyka, jaką lubisz, od samego rana.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Gorąco, duszno, uparność. Parność, wysoki indeks promieniowania UV i do tego wszystkiego jeszcze powyżej 30 stopni, nawet do 33. Tak się będzie dzisiaj czwartek kształtował, jeśli chodzi o pogodę w regionie południowym Wielkopolski. Już teraz 27 stopni na termometrach, ale na razie jeszcze jest czym oddychać, chociaż wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i z północy. A jeżeli chodzi o te utrzymujące się powyżej 30 stopni temperatury, to do poniedziałku na pewno możemy się ich spodziewać w regionie. Jesteśmy w zasięgu wyżu z nad Morza Północnego i Alp i płynie do nas gorące, bardzo ciepłe powietrze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wrócimy do Wenezueli. Za chwilę aktualny bilans trzęsienia ziemi. Potem intruz w tunelu stołecznego metra. Dziś przesłuchanie Francuza. Będzie też ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
4: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika. Odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
3: Polski resort dyplomacji przekazał tymczasem, że nie ma informacji, by w Wenezueli ucierpiał jakikolwiek Polak. Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Wczoraj 22-latek nie był rozmowny, powiedział tylko, że przyjechał na wakacyjną wycieczkę, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji.
5: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu, nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
3: Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury, za co może grozić nawet do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek o areszt dla mężczyzny. Afery w Szpitalu Południowym ciąg dalszy. To, co opowiada, nie ma nic wspólnego z prawdą, to mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik młodego lekarza Dawida Kasprzyka, o byłym ordynatorze Emilu Jędrzejewskim. Ten ostatni zarzucił Kasprzykowi, że przyczynił się do śmierci kilku pacjentów.
6: Zarzuca spowodowanie przez mojego klienta śmierci w zdarzeniach, w których on nie uczestniczył, których nie widział i o których gdzieś usłyszono korytarzu. Ten pan doktor nigdy nie uczestniczył w sytuacji udzielania przez mojego klienta jakiejkolwiek pomocy, czyli mamy do czynienia z jakimś absurdem.
3: Mówi mecenas Dibuła i dlatego Dawid Kasprzyk skierował wczoraj do sądu pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. O Kasprzyku, lekarzu bez specjalizacji, byłym koordynatorze SOR-u, zrobiło się głośno za sprawą jego sporych zarobków. Dziś nowe informacje dotyczące audytu prowadzonego przez stolicę w związku z aferą w Szpitalu Południowym mają poznać radni Warszawy. Dziś odbywają się dwie sesje rady, absolutoryjna i nadzwyczajna. Na koniec jeszcze krótko o cenach maksymalnych na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr 95 benzyny ma dziś kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jaka będzie cena przebywania na słońcu zbyt długo? No raczej między 10 a 17. Wszyscy mówią, żeby w te gorące, upalne dni po prostu odpuszczać sobie to przebywanie w takich mocno nasłonecznionych miejscach. Szukajmy miejsc zacienionych, a jak za gorąco, to można i wentylator uruchomić, bo noce będą ciepłe, do 20 stopni, a taka naturalna oaza chłodu to park, las. No i warto też od czasu do czasu schłodzić się takim lekkim prysznicem. W każdym razie weźcie pod uwagę też tych, którzy mogą trudniej o siebie zadbać, a szczególną taką ochroną powinny zostać otoczone dzieci, osoby starsze i chore. One są najbardziej narażone na odwodnienie i udar. Życzymy pięknego czasu. Dzisiaj czwartek, 25 czerwca w kalendarzu.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej.

0: taniej, tak! Do 30% taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
7: Marzysz o funkcjonalnej garderobie od ręki? Wybierz Szafę Store. Gotową szafę modułową z możliwością zabudowy. Zamawiając Szafę Store z montażem oszczędzisz do 12%. Szafa Store. Twoja wymarzona garderoba. Odwiedź salony mebli Vox w Ostrowie Wielkopolskim przy Głogowskiej 9 i w Kaliszu przy Wrocławskiej 180.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Reklama.
11: Od radia.
12: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
13: z Luizą Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Kaliskiego Sanepidu porozmawiamy o stanie kaliskich kąpielisk, badaniach sanitarnych i zagrożeniach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Hashtag warto posłuchać.
12: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
11: Od radia dla ciebie.
14: Ja się stałem.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
2: Bardzo poważna sprawa. Zaglądamy do raportu Komisji Europejskiej za 2026 rok. Bruksela oceniła przygotowanie państw Unii Europejskiej, które pozostają poza strefą euro i wskazała, że żaden z analizowanych krajów nie jest obecny gotowy na to, żeby przyjąć euro. Na wejście do Eurolandu nie mamy szans także my. Niektórzy się cieszą, może większość z nas. Komisja Europejska oceniła, że nie spełniała obecnie 4 z 5 kryteriów wymaganych do przyjęcia euro. Największe zastrzeżenia dotyczą finansów publicznych, inflacji i poziomu długoterminowych stóp procentowych. Ale oprócz nas przeanalizowała sytuację też Czech, Węgier, Rumunii i Szwecji. No i tak jakoś nie za dobrze to wygląda. W przypadku Polski wnioski są niekorzystne, a trzymamy kciuki, żeby to wszystko poszło w takim kierunku, w jakim my byśmy chcieli.

0: 25 minut po godzinie 10. Niedługo kolejne informacje z regionu południowej Wielkopolski i zajrzymy na sesję Rad Miast czy Gmin.
1: Tak, bo trzeba pamiętać, że takie sesje są otwarte dla mieszkańców, no i samorządowcy zachęcają, żeby brać w nich udział, bo wtedy możemy właśnie wysłuchać i dowiedzieć się z pierwszej ręki, co się dzieje w naszych miastach czy gminach. A dzisiaj taka sesja na przykład odbywa się w Kaliszu.
0: 10.30, szczegóły.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas. O 21.30 na finał wieczoru wkracza

0: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielić się od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
1: Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Reklama.

0: Wielkopolskie. 10:30, jesteśmy w regionie południowej Wielkopolski. Co tu się dzieje? O tym Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rodzice apelują o równe traktowanie dzieci, urząd odpowiada. W tym serwisie także o planowanej likwidacji ważnego instytutu, a na koniec powiemy, jak zajrzeć na sesję samorządów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pisze z prośbą o weryfikację, z jakiego powodu miejski program nagradzania dzieci za wyniki w nauce jest dyskryminujący względem tych, które uczą się w placówkach niepublicznych. Miasto Kalisz ogłasza, że program jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół kaliskich, niezależnie od miejsca zamieszkania i dochodów w rodzinie. Jedynym kryterium jest średnia ocen, jednocześnie wyłącza z udziału w programie uczniów placówek niepublicznych, które działają na terenie miasta. Informuje słuchacz Radia Centrum Bolesław za pośrednictwem linii interwencyjnej, a mowa o karcie dobrego ucznia, która jest częścią programu stypendialnego Jana Pawła II, od lat wspierającego finansowo wszystkich zdolnych, ale pochodzących z rodzin o niskim dochodzie uczniów szkół publicznych, a od 2 lat także niepublicznych.
3: Program, który nazwaliśmy Kartą Dobrego Ucznia, jest wprowadzony w naszych publicznych placówkach. On jest wypracowany na bazie współpracy dla naszych szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym, z wykorzystaniem spółki Aquapark, proponując dzieciom taką formę nagrody. Dotyczy to dzieci, które uzyskują wysokie wyniki w nauce, ale to kryterium dochodowe jest wyższe niż to, które kwalifikuje do stypendium Jana Pawła II. Być może zwrot, który też został ujęty, opisując Kartę Dobrego Ucznia, dotyczy stypendium Jana Pawła II. Może to wprowadziło słuchacza w błąd.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Karta Dobrego Ucznia umożliwia bezpłatne korzystanie z basenów oraz lodowiska, a za to dodatkowo płaci miasto Kalisz, które jest organem prowadzącym szkoły publiczne i w ten sposób docenia uczniów z wysoką średnią i wyższym dochodem rodziców, którzy wybrali naukę w miejskich szkołach. I jak dodała Ewelina Dudek, także szkoły niepubliczne mogą wprowadzić taki sam program, korzystając z pieniędzy swoich organów prowadzących.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie milkną głosy sprzeciwu wobec planowanej likwidacji Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego. Do obrońców placówki dołączył historyk Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Maciej Błachowicz, który zaapelował o zachowanie jednostki zajmującej się badaniami nad historią Kalisza i regionu.
4: Byłoby bardzo niedobrze, gdyby ta placówka przestała istnieć. Badania nad historią Kalisza, to one jednak w jakiś sposób nas tutaj wszystkich integrują. Tak jak sobie obserwuję nawet właśnie na mediach społecznościowych, to ludzie lubią sobie klikać stare zdjęcia, czasami trochę poczytać o tej historii Kalisza, ale tego nie ma bez poważnych badań historycznych. Ci ludzie wykonują naprawdę kawał takiej potężnej roboty i ja jako popularyzator historii, nie jestem też historykiem, ale też między innymi zajmuję się taką popularyzacją historii, również korzystam z tego dorobku.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Błachowicz, jak zaznaczył, za każdym historycznym opracowaniem stoją lata żmudnej pracy w archiwach i analiza źródeł. W swoim apelu Błachowicz ostrzega również, że likwidacja Instytutu może przekreślić plany stworzenia nowej syntezy dziejów Kalisza oraz Atlasu Historii Architektury Miasta. Historyk podkreśla też znaczenie dorobku naukowego pracowników placówki i apeluje do Kaliszan o wyrażenie poparcia dla jej dalszego funkcjonowania. Zdaniem Macieja Błachowicza dziś waży się przyszłość badań nad historią Kalisza.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Sesje rad miast czy gmin są otwarte dla mieszkańców. Niestety nie zawsze mieszkańcy chcą skorzystać ze swojego prawa do uczestniczenia w ich obradach. Podobnie jest z sesjami Rady Gminy Nowe Skalmierzyce.
5: Na każdą sesję mogą przychodzić mieszkańcy, jednak sesja absolutoryjna jest tak wyjątkową sesją, kiedy to mieszkańcy mogą zabrać udział w debacie nad raportem o stanie gminy, nad raportem, który podsumowuje miniony rok. Podczas przedstawiania tego raportu pan burmistrz niejednokrotnie również mówi o planach, o pomysłach na rok następny, na kolejne nawet lata. Osobiście bardzo żałuję, że tych mieszkańców do tej pory jeszcze nie gościliśmy. Gorąco zachęcam, zapraszam Was, kochani mieszkańcy. Mam nadzieję, że to się zmieni. Zapraszam nie tylko na sesje absolutoryjne, ale na każdą zwykłą również.
2: A zapraszał słuchaczy Radio Centrum Maksymilian Sztandera, przewodniczący Rady Gminy Nowe Skalmierzyce. Sesję Rady Gminy można oglądać na żywo w sali sesyjnej na terenie Miejskiego Stadionu w Nowych Skalmierzycach. Sesje absolutoryjne odbywają się w poszczególnych sołectwach gminy. Wszystkie obrady są transmitowane na żywo w internecie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 11:00.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
2: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Tak, pozytywna muzyka na 106,4, chociaż od kochaj to może niekoniecznie, ale można się zakochać w muzyce. O, właśnie tak, na 106.
1: Tak, ojej. I to najlepsze jest to, że z wzajemnością, bo muzyka potrafi otulić, nastroić. Czasami owszem przygnębić, ale to jest taki katarzis wtedy.
0: No właśnie, jak jest w towarzystwie Karoliny Romke, to na pewno będzie wszystko w porządku. Kiedy trzeba, to będzie intensywnie i gorąco, kiedy trzeba, to będzie schładzająco, bo dzisiaj naprawdę upały.
1: Będę rzucać chłodnym spojrzeniem. No, możecie sobie to wyobrazić. Nie wiem, czy potrafię, no ale postaram się.
0: Karolina już za moment na dłużej. Ja dziękuję za poranek. No i trzymajcie się, nie powiem, że ciepło, trzymajcie się dobrze. Do usłyszenia, Grażyna Marciniak. Cześć.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Na jeden. Zapraszamy.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24.pl.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dbajcie dzisiaj o siebie bardzo, bardzo, bo będzie bardzo gorąco. To dopiero początek. Dzisiaj w południowej Wielkopolsce maksymalnie 32 stopnie. Na moim radiowym termometrze już 28. Wiatr z zachodu na razie słaby, 6 km na godzinę. Zmieni kierunek, ale niestety mocno nie przyspieszy, więc wytchnienia nam nie przyniesie. Na barometrach 1018 hektopaskali. Ciśnienie na razie jest stabilne, no a warunki biometeo, wiadomo, niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease. Posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upały groźne także dla naszych czworonożnych pupili. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Będzie też o wakacjach na drodze. Powiemy, dlaczego tak często latem dochodzi do wypadków. Marcin Krzemiński. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków. Przypomina Adrianna Szczerba z Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
4: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura. Bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka.
3: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszaniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucanie pryzmy śmieci i przelewanie zarzewi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Senat rozpoczął posiedzenie. Będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Cezary Jaszczyk.
5: Według Naczelnej Izby Lekarskiej ustawa łamie przepisy o ochronie danych osobowych i nie gwarantuje medykom prywatności i poufności danych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że bardzo szybkie prace nad ustawą, bo przepisy dopiero co zostały przyjęte przez rząd, są próbą przekierowania uwagi z afery w Szpitalu Południowym.
6: Rządowi udało się na początku tej afery przekierować uwagę opinii publicznej na zarobki lekarzy.
5: Samorząd obawia się też, że dane w przyszłości mogą być wykorzystywane do złych celów.
6: Państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
5: Izba zapowiada, że jeśli nie uda się przekonać prezydenta do weta, będzie zaskarżać ustawę w europejskich trybunałach.
3: 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-15 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
7: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
3: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację. Zaglądamy jeszcze na Mundial. Dziś zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teraz jeszcze dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. 4 minuty po godzinie 11, upalny dzionek, a cóż tam w kalendarzu? Czwartek, czyli jesteśmy coraz bliżej weekendu. Mam nadzieję, że ten weekend, mimo że upalny, to będzie dla Was pozytywny. Na pewno będę Wam podpowiadać, jak się schłodzić, gdzie się schronić, co zrobić. Ja wiem, że ta edukacja czasami może męczyć, ale jak będę Wam przypominać, to tylko z troski, więc pamiętajcie, trzeba dbać o słuchaczy Radia Centrum, Wy o siebie też dbajcie. No i co? I i w kwestiach dbałości oczywiście spora dawka fajnej muzyki. No nie wiem, czy was ochłodzi, ale na pewno jakoś pozytywnie wpłynie na wasze samopoczucie. Na to liczę.
1: Radio Centrum 64.

0: Mamba.
1: Reklama.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama.

15 minut po godzinie 11, czwarteczek, czwartunia. O, jak miło, jak blisko weekendu. Ja wiem, że dzisiaj w ten weekend będziemy się gdzieś chować, no ale są tacy, którzy jednak lubią się popalać, posiedzieć na tak zwanym RODOS, a jak jeszcze mają tam basen, to już w ogóle. Tylko pamiętajcie, bez przesady, wszystko z umiarem, z głową, co by was za mocno to słoneczko nie popieściło, a ja wiem, że jak człowiek tam się rozpuści, no właśnie, to się rozpuści. Lepiej, żeby to was nie spotkało, będę oczywiście przypominać o tym aż do znudzenia. Ale pamiętajcie, to tylko z troski. Dziś w kalendarzu Dzień Żeglarza. O, jakby ktoś chciał sobie pożeglować, to być może tam jakiś wiatr się odrobinę znajdzie, chociaż przydałoby się, żeby był nieco mocniejszy i przyniósł trochę wytchnienia. No i Dzień Stoczniowca też dzisiaj w kalendarzu. W kwestiach świąt związanych z tymi, którzy dzisiaj będą imprezować pewnie albo w cały weekend, czyli imieninowo, to jeszcze wam oczywiście przypomnę. Będzie na to jeszcze czas i pora, ale już teraz specjalnie dla was Tina Turner i Typical Man.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich przeniesiemy się do Ostrowa Wielkopolskiego w temacie absolutorium i wotum zaufania dla obecnej prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Szczegóły o 11.30.

0: Ale się nam romantycznie zrobiło. Dotknij i Daria Marks. Mała przerwa w muzyce, bo zbliża się 11:30. Czas na kolejne wiadomości. W studiu Radia Centrum Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie ma absolutorium, są pytania. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, czy pieniądze staną na drodze rozwoju dzieci i odwołanym z powodu pogody koncercie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bez wotum zaufania i bez absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025 dla prezydent Beaty Klimek zakończyła się jedna z najdłuższych sesji budżetowych w historii Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Punktem wyjścia do debaty był raport o stanie miasta.
3: Radni opozycji przekonywali, że dokument nie odnosi się do najpoważniejszych wyzwań, przed którymi w najbliższych latach stanie miasto. Wśród nich najczęściej wymieniano niekorzystne trendy demograficzne oraz rosnące zadłużenie samorządu. Krytyczne uwagi opozycji podsumowała radna Sylwia Nowicka.
4: Są takie problemy, które są od lat nierozwiązane. Problem wysokich cen w OZ-u, problemy osiedla Zębców, czyli wypełniająca się kwatera, która się wypełni po czubek za 2 lata. Deptak po 5 latach wygląda gorzej niż przed remontem. Coś jest nie tak. Centrum, które wymiera w ten sposób, że nawet 1/4 sklepów będących w zasobach MZGM-u stoi od 3 lat pusta. Z roku na rok przybywa pustych mieszkań. Widać jakąś zapaść w ogólnej sytuacji miasta.
3: Podczas głosowania opozycja bezwzględnie wykorzystała swoją większość w Radzie Miejskiej. Radni zdecydowali o nieudzieleniu prezydent Beacie Klimek zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025. Prezydent Klimek oceniła tę decyzję jako motywowaną politykę.
5: Dochody wyższe niż zaplanowaliśmy. Oszczędności na poziomie 20 milionów złotych. Prawie 30 milionów nadwyżki operacyjnej. Budżet inwestycyjny na kwotę 78 milionów. Absolutnie pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. I to wszystko powoduje ogromną frustrację, złość i atak ze strony opozycji. W mojej ocenie już dawno zarówno głosowanie nad wotum zaufania, jak i nad absolutorium dla prezydenta miasta stało się polem politycznej, często bardzo brutalnej walki i ataku. Tak to oceniam.
3: Jednym z bardziej nietypowych momentów sesji było wystąpienie mieszkańca w debacie. Mężczyzna, przedstawiający się jako członek partii Razem, zarzucił prezydent miasta m.in. zatrudnienie Mikołaja Kostki, niewłaściwy nadzór nad miejskimi spółkami oraz brak wsparcia dla społeczności LGBT. Budżetowa sesja Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim trwała blisko 12 godzin. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Z dużymi problemami finansowymi boryka się obecnie sekcja pływacka utytułowanego uczniowskiego klubu sportowego Dziewiątka w Kaliszu. Środki pomocowe od miasta przeznaczone na działalność klubu są minimalne i nie zapewniają praktycznie żadnej możliwości działania.
6: Jest to ledwie 6 tysięcy złotych. Tymczasem miesięczna faktura od nomen omen miejskiej spółki Aquapark Kalisz za korzystanie przez zawodników z basenu wynosi średnio 32 tysiące złotych. Co na to miasto? Radio Centrum wystosowało pytanie o podstawy podziału pieniędzy między poszczególne kluby. Czekamy na stanowisko urzędników w tej sprawie, ale mamy też pewien tymczasowy patent na pozyskanie sporej kwoty. Szczegóły na naszej stronie internetowej w materiale Pomocy Uczniowski Klub Sportowy. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Koncert Dzień Dobry Wakacje Przyjaciele dla Ani Mrówczyńskiej przełożony z powodu zapowiadanej fali upałów. Wydarzenie miało odbyć się w tę sobotę 27 czerwca na placu przed Basztą Dorotką w Kaliszu. Tego dnia w regionie termometry mogą pokazać nawet 34 stopni Celsjusza, więc organizatorzy postanowili, że zabawa połączona ze zbiórką na leczenie Ani Mróweczki Mrówczyńskiej odbędzie się w innym terminie. O nowej dacie wydarzenia poinformujemy już wkrótce. Jednocześnie zachęcamy, aby nieustannie pamiętać o Ani i wspierać ją w każdym możliwy sposób. Wasza pomoc jest dziś niezwykle ważna i potrzebna, informują Radio Centrum organizatorzy koncertu. Ania Mrówczyńska od kilku tygodni przebywa w klinice w Hiszpanii, oczekuje na operację ratującą życie. Więcej o chorobie 12-latki oraz obecnym leczeniu przeczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
5: Radio Centrum i gra gitarra.
6: A skoro gitarra, to nie może zabraknąć tego wirtuoza gitary, mojego ulubionego osobiście, Joe Satriani. A skoro lato, to mam dla was kawałek Summer Song. To 1992 rok i album The Extremists.

0: Joe Satriani i Summer Song. Jak on potrafi na tej gitarze, prawda? Koniecznie sięgnijcie po jego album The Kextermist i kolejne kawałki, no ale polecam także Surfing with Alien. Zbliża się godzina 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A tutaj w wiadomościach także o sporcie. Zajrzymy na Mundial, powiemy, jak awanse wyglądają i czy są jakieś niespodziewane sukcesy. Szczegóły w wiadomościach, które już o 12.
2: Reklama.
1: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Wy już wiecie, że gorąco, że upalnie, no dzisiaj maksymalnie do 32 stopni, choć czuję, że termometry będą się piec jeszcze w słońcu i tam wyżej jeszcze wskoczy temperatura. Na moim radiowym termometrze już prawie 30. Wiatr z zachodu, północnego zachodu cały czas wieje słabo. Na barometrach mamy 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Dwunasta.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Podziękowania dla Polaków przywiozła ukraińska premier do Gdańska. Podrobione karty zgonu w szpitalu południowym pod Lupą Śledczych. Klaruje się lista drużyn z awansem na mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełenski, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, a w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Z afery w szpitalu południowym tłumaczy się już były prezes Rady Nadzorczej Placówki i jednocześnie burmistrz warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital. Właśnie tam trwa nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Burmistrz Robert Kępa zarzeka się, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w lecznicy i nie korzystał z tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że nigdy, podkreślam, nigdy nie skorzystałem z jakiegokolwiek świadczenia medycznego w szpitalu południowym.
3: W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu poprzedniej Rady Nadzorczej Szpitala. W nowej nie zasiadają już politycy. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Do pożaru doszło dziś rano. Przed przybyciem służb z płonącego budynku ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci. Na koniec zaglądamy na mundial. Tu już sporo wiadomo o awansach z fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Pewny awans ma Brazylia, niespodziewany sukces odniosła Republika Południowej Afryki, a kompletnie nieudany występ zaliczyli Czesi. Dziś wieczorem i w nocy kolejnych 6 drużyn pożegna się z mundialem. Michał Waszkiewicz.
5: W pierwszej kolejce Republika Południowej Afryki wyglądała jak jedna z najsłabszych drużyn na mundialu, a tymczasem pokonała dziś Koreę Południową 1-0 i po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej, mówi trener Hugo Broz. Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić. Po raz pierwszy w historii z grupy wyszła także Kanada, mimo porażki 1-2 ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina po wygranej z Katarem 3-1. Coraz lepiej wygląda Brazylia, w której błyszczy Vinicius Junior. Strzelił Szkocji 2 gole i z 4 trafieniami jest tuż za Leo Messim w klasyfikacji strzelców. Warto odnotować, że na boisku w barwach Brazylii pojawił się dziś w końcówce Neymar po 3-letniej przerwie.
3: Dziś kończy się rywalizacja w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. Niemcy z Ekwadorem, a Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią.
1: Kursy walut.
2: No to jak tutaj się ta rozgrywka układa? Sprawdźmy. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 28 groszy, dolar amerykański to 3 zł 77 groszy, frank szwajcarski to 4 zł 65 groszy i funt brytyjski 4 zł i 97 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To ja was teraz zabieram do Buenos. Boskie Buenos i ma nam 4 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Do Gminnego Centrum Kultury w Koźminku, a tam niezwykły koncert po całej noc, podczas którego usłyszycie piosenki lat 80. i 90. ubiegłego wieku w wykonaniu Doroty Wróblewskiej oraz wokalistów studia Happy Singers. Będzie to naprawdę niezwykła, niezapomniana podróż muzyczna i w programie usłyszycie piosenki m.in. Grażyny Łobaszewskiej, Renaty Przemyk, Zdzisławy Sośnickiej, Hanny Banaszak i Andrzeja Zauchy. Będzie działo się naprawdę sporo i to już jutro, więc zaplanujcie sobie wieczór, a będzie przyjemno. O tej porze już nie super gorąco, ale i tak bardzo fajnie. O godzinie 20 dokładnie, czyli jeszcze raz piątek, 20, Gminne Centrum Kultury w Koźminku. Koncert po całej noc. Wstęp jest wolny. Szczegóły także w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 21 minut po godzinie 12. Wkrótce kolejne wiadomości. No i w nich coś o chłody. No tak, trzeba jej szukać. Jest potrzebne, zwłaszcza kiedy temperatury tak wysokie, ale z głową oczywiście. Są tacy, którzy szukają ochłody w miejskiej fontannie na przykład. Szczegóły w najbliższych wiadomościach o 12.30.
2: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
2: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
2: Armatura24.pl. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca. Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Luizą Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Kaliskiego Sanepidu porozmawiamy o stanie kaliskich kąpielisk, badaniach sanitarnych i zagrożeniach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.

0: 12.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Największe upały przed nami, ochłody trzeba szukać, ale z głową. W tym serwisie także o nowej dyrektorce Kaliskiego Archiwum, a w sporcie mecze pod znakiem zapytania.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zimna woda zdrowia doda? Być może, ale nie w fontannie. Kolejne zgłoszenia o osobach zażywających kąpieli w miejskich fontannach przyjmują kaliscy municypalni. Strażnicy miejscy przypominają, że wchodzenie do fontann jest zabronione.
4: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci, a więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgniemy się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
2: Powiedziała Radio Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Pożarnej. Kaliscy municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń. Fontanna noce i dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych, Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Archiwum Państwowe w Kaliszu ma nową dyrektorkę. Została nią dr Anna Bestian-Zając. Decyzję o powołaniu na to stanowisko historyczki podjął po przeprowadzeniu konkursu naczelny dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Zastąpi ona dr Grażynę Szlender, która w grudniu ubiegłego roku odeszła na emeryturę.
5: Anna Bestian-Zając jest absolwentką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Nowa dyrektorka jest związana z Kaliskim Archiwum od 2009 roku. Przez lata przeszła wszystkie szczeble zawodowego awansu, od archiwisty do kustosza, a następnie kierownika oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego. Odpowiadała m.in. za organizację wystaw, lekcji archiwalnych oraz konferencji popularno-naukowych. Uczestniczyła również w działaniach realizowanych na rzecz całej sieci archiwów państwowych w Polsce. To autorka i współautorka wielu publikacji poświęconych historii, archiwistyce i dziedzictwu regionu kaliskiego. Za swoją działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego dr Anna Bestian-Zając została uhonorowana m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Rekordowe upały prognozowane na niedzielę sprawiły, że pod znakiem zapytania stanęły mecze żużlowe w Polsce, szczególnie ten zaplanowany w Ostrowie na godzinę 15. Ostateczne decyzje zapadną jutro, a wczoraj natomiast w Poznaniu ścigali się młodzi żużlowcy. Niestety Ostrowianie tym razem bez awansu do finału.
6: W związku z prognozowanymi upałami Ekstraliga Żużlowa do piątku podejmie decyzję dotyczącą godzin rozegrania niedzielnych meczów lub innych rozwiązań organizacyjnych. Powyższe dotyczy meczów PGE Ekstraligi i Metalka z drugiej Ekstraligi, poinformował organ zarządzający rozgrywkami. W niedzielę o 15 na Stadionie Miejskim w Ostrowie zaplanowany jest mecz 10 rundy Metalka z drugiej Ekstraligi pomiędzy Mumfin Magnusem Ostrów a Polonią Piła. Prognozy pogody mówią o 38 stopniach Celsjusza. Rozgrywanie meczu żużlowego o 15 przy takich temperaturach byłoby nie tylko absurdem, ale i niebezpieczeństwem zarówno dla sportowców, ich motocykli, których silniki mogą wybuchać, a także dla publiczności. Miejmy nadzieję, że Ekstraliga Żużlowa zmieni godzinę rozegrania tego meczu. Na komunikat trzeba jeszcze poczekać. Tymczasem w środę w Poznaniu odbyła się jedna z eliminacji młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. W ostatnich latach w tej rywalizacji ostrowski klub zdobywał kilka medali. Ostatni brązowy przed rokiem. Teraz sukcesu nie powtórzy. Paweł Sitek, Nikodem Łuczak i Filip Seniuk uzbierali zaledwie 16 punktów i zajęli dopiero piąte miejsce. Awans wywalczyły ekstraligowe ekipy z Gorzowa i Częstochowy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: and beautiful.
1: Reklama.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Uwaga, bardzo ważny komunikat dotyczący zaginionego Oliwiera Adamczaka. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwania. Ktokolwiek widział i wie, gdzie może przebywać Oliwier Adamczak lub posiada informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją w Ostrowie Wielkopolskim lub najbliższą jednostką policji. Oliwier Adamczak od 19 czerwca nie powrócił do miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Szczegóły i zdjęcie chłopca znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku.

0: Reklama.
1: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas. O 21.30 na finał wieczoru w

0: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
4: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Upalnie, dzisiaj maksymalnie w naszym regionie 32 stopnie, na moim radiowym termometrze 30,5. Do tego wiatr z północnego zachodu, który wieje na razie słabo, 9 km na godzinę, przyspieszy, ale nieznacznie. Na barometrach 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minę.
2: 13.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczył ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowe na początek lipca zaprasza Lublin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. A fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
5: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
4: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się Rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w Ukrainie. Wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
6: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicy z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
4: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: Och, ach, nigdy nie dorosnąć. No tak, są tacy, którzy chcą dorastać, a potem już im źle z tą dorosłością. Ja wam życzę, żebyście wy zawsze pielęgnowali dziecko w sobie. To ważne, bo ta dziecięca radość jest absolutnie nie do podrobienia i nie wolno o niej zapominać. To pozwala cieszyć się życiem i takimi drobnymi rzeczami. Trzymam kciuki, żebyście tego absolutnie nigdy nie zatracili, nawet w tych najcięższych momentach. Ale oczywiście samych łatwych, samych przyjemnych wam życzę i będę kierować także życzenia do tych, którzy dzisiaj mają imieniny, a 25 czerwca, wy też o nich pamiętajcie, dzisiaj imieniny ma Łucja, Wilhelm, Dorota, Albert, Antyt, Febron, proszę jakie imiona, Febronia również dzisiaj, Prosper, Prospera i Tolisława. Wszystkiego co najlepsze i ode mnie także wakacyjny upominek muzyczny.
1: Cari saluti agli ascoltatori di Radio Centro.

0: fantastico.
1: Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj Dom Weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom Weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Zaawansowany system chirurgiczny w Kaliszu, o tym powiemy w najbliższych wiadomościach, ale także o wyjątkowym koncercie pamięci dla muzyka Ptaszyna. Szczegóły w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 13:30.
5: Radio Centrum.

0: 13:30 minęła czas na kolejne wiadomości w studiu Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowoczesny system chirurgiczny także w Kaliszu. W tym serwisie o wyjątkowym koncercie pamięci mistrza i podsumowanie Spartakiady seniorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Leonardo da Vinci kojarzy się przede wszystkim z Monalizą, którą można podziwiać w paryskim Luwrze. Tymczasem nowoczesny da Vinci zawitał do Kalisza. Chodzi o zaawansowany system robotyczny wspomagający operacje chirurgiczne.
4: Od 1 do 3 czerwca w kaliskim szpitalu lekarze różnych specjalizacji testowali system da Vinci 11, uznawany za jedno z najnowocześniejszych narzędzi wykorzystywanych we współczesnej chirurgii. Urządzenie pozwala wykonywać zabiegi z precyzją dotąd nieosiągalną dla tradycyjnych metod operacyjnych. W szkoleniach uczestniczyli chirurdzy, ginekolodzy, laryngolodzy, lekarze rezydenci oraz studenci kierunków medycznych z kilku uczelni. Jak podkreśla organizator wydarzenia, dr Sławomir Kaczmarek, spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i oceny systemu przed podjęciem ewentualnej decyzji o jego zakupie. Testy sprzętu już się zakończyły. Teraz wybrane zespoły medyczne rozpoczną specjalistyczne szkolenia w ośrodkach referencyjnych, m.in. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Roboty chirurgiczne są rozwijane od około 3 dekad. Pierwsze konstrukcje powstały na potrzeby wojskowe, a dziś znajdują zastosowanie w najbardziej zaawansowanych zabiegach medycznych. Co istotne, Polska jest europejskim liderem pod względem wykorzystania robotów w onkologii chirurgii jelita grubego. Jak podkreślają specjaliści, posiadanie systemu robotycznego staje się dla szpitali nie tylko inwestycją w nowoczesne leczenie pacjentów, ale także ważnym argumentem w pozyskiwaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry medycznej. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Passion for Ptaszyn to pierwszy z tegorocznych wakacyjnych plenerowych koncertów w Kaliszu, a ponieważ ten rok poświęcony jest Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, to wydarzenie będzie muzycznym hołdem złożonym urodzonemu w Grodzie nad Prosną wybitnemu muzykowi.
5: Wystąpi Tomasz Pruchnicki, saksofonista, wykładowca, profesor Akademii Muzycznej z Wrocławia, z Stowarzyszeniem Kaliskiego Big Bandu Kalisz Big Band Collective. To będzie okazja do tego, aby znów posłuchać muzyki w bardzo dobrym wydaniu, nawiązująca do muzyki, twórczości, jaką prezentował nam pan Jan Ptaszyn-Wróblewski.
6: Jego utwory też będą?
5: Też będą jego utwory. Nie będą to utwory w jego opracowaniu, ale utwory, które również często wykonywał podczas swoich koncertów.
2: Zachęca słuchaczy Radio Centrum do udziału w koncercie Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Wydarzenie poprowadzi Witold Pelka, dziennikarz muzyczny i popularyzator jazzu, który przybliży publiczności sylwetkę Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oraz koncertowy repertuar. Organizatorem jest Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus, a partnerem medialnym Radio Centrum. Koncert w tę niedzielę 28 czerwca w Parku Przyjaźni o 18:00. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 13 drużyn reprezentujących samorządy zrzeszone w aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz niezrzeszone Rady Seniorów rywalizowało w Lewkowie w ramach odbywającej się tam trzeciej Spartakiady Seniorów aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
7: Spartakiada seniorów to oczywiście przede wszystkim zabawa, ale początek zmagań miał uroczysty charakter. Reprezentanci drużyn przeszli po tartanie stadionu lekkoatletycznego, a tabliczki z nazwami samorządów nieśli podopieczni publicznego przedszkola w Lewkowie. Wśród uczestników znaleźli się seniorzy z kilkunastu gmin aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz gościnnie z Lwówka Śląskiego i Chocza. Rywalizacja odbywała się w 4 dowcipnie przygotowanych konkurencjach. Był to wyścig z jajkiem, slalom z unihokejem, sztafeta Nordic Walking i slalom z piłką do kosza. Rafała Schuberta, przedstawiciela gminnego zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim, zapytaliśmy o aktywność fizyczną seniorów.
8: Myślę, że to tak samo jest jak u młodych. Są takie osoby, którym się nie chce, a są takie, które rzeczywiście się garną, co potwierdza udział w tej Spartakiadzie. Z uśmiechem na twarzy, z wesołością, z zaangażowaniem, czasami z takim zadziorem jeszcze sportowym, co niektórzy. Spartakiada seniorów połączona jest z obchodami 80-lecia ludowych zespołów sportowych na ziemi Ostrowskiej.
7: Ewa Milewska z aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przekonywała o dużym zainteresowaniu takimi wydarzeniami.
9: Myślę, że to wydarzenie już się na stałe wpisało w kalendarz wydarzeń aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wszelkie wydarzenia, imprezy z seniorami zawsze cieszą się bardzo dużą popularnością. Także na frekwencję, na zainteresowanie nie możemy nigdy narzekać.
7: Zwycięzcą aglomeracyjnej trzeciej Spartakiady seniorów została drużyna z Pleszewa przed Choczem i gminą Ostrów Wielkopolski. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do godziny 14:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają.
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki.
7: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Mam nadzieję, że macie przygotowane coś do pisania, ale znajdziecie także ogłoszenia na profilu Radia Centrum na Facebooku i oczywiście będę czekać też na Wasze rekomendacje. To startujemy z ogłoszeniami.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma transportowa z Kalisza zatrudni kierowcę z prawem jazdy kategorii C plus E w transporcie krajowym. Zestaw ciągnik siodłowy plus naczepam. Wysokie wynagrodzenie. Kontakt pod numerem telefonu 787 666 433. I jeszcze jedno. Firma Dajano Włatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783-897-459.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Jeszcze jedno mi zostało, za chwileczkę je usłyszycie. Przypominam, że znajdziecie ogłoszenia także na profilu Radia Centrum na Facebooku i czekam powoli na Wasze rekomendacje pod numerem 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Ostatnie ogłoszenia na dziś. Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudni elektromechaników do oddziału karski. Więcej na niwa.com.pl w zakładce kariera. Kontakt osobisty w serwisie lub pod numerem telefonu 661 310 026.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Tyle jeżeli chodzi o ogłoszenia. Znajdziecie je, przypominam, na profilu Radia Centrum na Facebooku. Jeżeli szukacie pracy, dzwońcie już teraz 88 400 106 i 4. Czekam na Wasze rekomendacje.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych modeli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż w tej pogodzie? Otóż cały czas jesteśmy w zasięgu wyżu z nadpółnocnego morza i Alp. No i cały czas napływa do nas bardzo ciepłe, powiedziałabym nawet gorące powietrze polarnomorskie. No i właśnie przeróżne, uciążliwe warunki dzisiaj w Polsce. Biometr nie będzie dla nas absolutnie korzystny. Dziś maksymalnie 32 stopnie, w słońcu jeszcze więcej. Na moim termometrze już 31. Wiatr cały czas wieje słabo, teraz w kierunku północno-zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
5: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
4: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się Szpital Południowy, był Cezary Jaszczek. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza.
6: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w Szpitalu Południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
7: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
6: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
8: Co w ogóle płacimy te dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze.
9: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
6: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to całkiem nieźle, że bez kredytu. Nie, w kredyt to nie ma co się pakować. Ja myślę, że w przeciągu całego roku coś tam się uda gdzieś odłożyć, żeby te wakacje jednak były choć trochę fajne. A ja wam życzę, żeby były przede wszystkim bardzo fajne. 3 minuty po godzinie 14 wracamy do muzyki tej wakacyjnej już. Laskaczów już teraz znacie, a jak znacie układ, ten prawie układ taneczny, to bardzo proszę, do dzieła. Można sobie zrobić małą muzyczno-taneczną przerwę.

0: Generacji starej MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Gili Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Każdy raz konkurs.
1: Kinocentrum Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu kłania się, a tam już jutro zobaczycie na dużym ekranie film Michael. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to w kinie Centrum dopiero się zaczyna jutro o godzinie 20. Oczywiście będą minionki, jest ojczyzna. Dzisiaj jeszcze można zobaczyć przecudny film Drugie Życie i tak

że dokument Kumotry. A żeby zdobyć zaproszenie podwójne, możecie dzwonić już teraz 88 400 106 i 4. A Michael Jackson dla Was już teraz Blood on the Dance Floor.

0: Blood on the Dance Floor i Michael Jackson. Dzisiaj mamy przykrą rocznicę. 17 lat temu, dokładnie 25 czerwca, zmarł Michael Jackson, czyli jeden z najlepszych wykonawców muzyki pop, jeden z najpopularniejszych muzyków w historii, nazywany królem popu. Jeżeli chcecie zobaczyć jego historię, to bardzo proszę, można ją obejrzeć w kinie Centrum, w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu Łazienna 6, na przykład jutro o godzinie 20. Ciekawa jestem, czy Piotrek pójdzie do kina. Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Masz ochotę wybrać się na film o Michaelu Jacksonie?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Nie widziałeś jeszcze?
1: Nie.
0: A, no powiem ci, że ja pójdę jeszcze raz bardzo chętnie, więc nie będę ci za dużo tutaj rekomendować, bo ty już pewnie sam wiesz, że to jest naprawdę cudna produkcja. Oczywiście tam zawsze ktoś pomarudzi, ale myślę, że warto jest się przekonać samemu. Piotrek, co robisz, skąd dzwonisz? Opowiadaj.
1: Dzwonię spod przedszkola, właśnie po pracy odbieram syna.
0: Ja, czyli rozumiem, że młody czeka na ciebie, a ty bierzesz udział w konkursie.
1: Akurat tak się złożyło.
0: Poczekaj jeszcze chwilę, no dobrze. To, a jak syn ma na imię?
1: Syn ma na imię Dawid.
0: Dawida, pozdrów od nas serdecznie. No z Dawidem to prędzej na minionki niż na Michaela, ale jeżeli się wybierzesz na Michaela, to z kim?
1: Oczywiście z żoną Agnieszką.
0: Z małżonką, no dobrze. No okej, no to ja wam życzę cudnych wrażeń i filmowych, i muzycznych, a teraz jeszcze możesz pozdrawiać.
1: Super, dziękuję. W takim razie pozdrawiam żonę Agnieszkę, no i wszystkie koleżanki i kolegów z pracy, którzy pewnie w tej chwili mnie słuchają.
0: No to my też pozdrawiamy wszystkich. Coś jeszcze chcesz dorzucić?
1: I wszystkiego dobrego, no i oczywiście słuchacze Radia Centrum.
0: O, no i pięknie.
1: I panią prowadzącą.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję. Masz jeszcze 30 sekund, jakbyś chciał. Możesz gadać.
1: No to wszystkim jeszcze życzę udanej pogody, bo chyba miejmy nadzieję, że w ten weekend będzie na tyle ciepło, że wszyscy skorzystają z kąpieli słonecznych.
0: Powiem ci tak, ciepło to jest mało powiedziane, będzie gorąco, więc tutaj trzeba przede wszystkim uważać na siebie. No dobrze, Piotr, fajnie, że ci się udało, trzymaj się, nie wiem czy ciepło, czy gorąco, ale raz jeszcze wszystkiego dobrego, do usłyszenia, cześć, pa!
1: Pa!
0: Takie przyjemne telefony od słuchaczy Radia Centrum, my też pozdrawiamy, oczywiście mała przerwa w muzyce, zaraz do was wracam.
2: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
3: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
2: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Luizą Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Kaliskiego Sanepidu porozmawiamy o stanie kaliskich kąpielisk, badaniach sanitarnych i zagrożeniach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.

0: 14.30. Wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rodzice apelują o równe traktowanie dzieci, urząd odpowiada. W tym serwisie także o planowanej likwidacji ważnego instytutu, a na koniec powiemy, jak zajrzeć na sesję samorządów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pisze z prośbą o weryfikację, z jakiego powodu miejski program nagradzania dzieci za wyniki w nauce jest dyskryminujący względem tych, które uczą się w placówkach niepublicznych. Miasto Kalisz ogłasza, że program jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół kaliskich, niezależnie od miejsca zamieszkania i dochodów w rodzinie. Jedynym kryterium jest średnia ocen, jednocześnie wyłącza z udziału w programie uczniów placówek niepublicznych, które działają na terenie miasta. Informuje słuchacz Radia Centrum Bolesław za pośrednictwem linii interwencyjnej, a mowa o karcie dobrego ucznia, która jest częścią programu stypendialnego Jana Pawła II, od lat wspierającego finansowo wszystkich zdolnych, ale pochodzących z rodzin o niskim dochodzie uczniów szkół publicznych, a od 2 lat także niepublicznych.
3: Program, który nazwaliśmy Kartą Dobrego Ucznia, jest wprowadzony w naszych publicznych placówkach. On jest wypracowany na bazie współpracy dla naszych szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym, z wykorzystaniem spółki Aquapark, proponując dzieciom taką formę nagrody. Dotyczy to dzieci, które uzyskują wysokie wyniki w nauce, ale to kryterium dochodowe jest wyższe niż to, które kwalifikuje do stypendium Jana Pawła II. Być może zwrot, który też został ujęte, opisując Kartę Dobrego Ucznia, dotyczy stypendium Jana Pawła II. Może to wprowadziło słuchacza w błąd.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Karta Dobrego Ucznia umożliwia bezpłatne korzystanie z basenów oraz lodowiska, a za to dodatkowo płaci miasto Kalisz, które jest organem prowadzącym szkoły publiczne i w ten sposób docenia uczniów z wysoką średnią i wyższym dochodem rodziców, którzy wybrali naukę w miejskich szkołach. I jak dodała Ewelina Dudek, także szkoły niepubliczne mogą wprowadzić taki sam program, korzystając z pieniędzy swoich organów prowadzących.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie milkną głosy sprzeciwu wobec planowanej likwidacji Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego. Do obrońców placówki dołączył historyk Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Maciej Błachowicz, który zaapelował o zachowanie jednostki zajmującej się badaniami nad historią Kalisza i regionu.
4: Byłoby bardzo niedobrze, gdyby ta placówka przestała istnieć. Badania nad historią Kalisza, to one jednak w jakiś sposób nas tutaj wszystkich integrują. Tak jak sobie obserwuję nawet właśnie na mediach społecznościowych, to ludzie lubią sobie klikać stare zdjęcia, czasami trochę poczytać o tej historii Kalisza, ale tego nie ma bez poważnych badań historycznych. Ci ludzie wykonują naprawdę kawał takiej potężnej roboty i ja jako popularyzator historii, nie jestem też historykiem, ale też między innymi zajmuję się taką popularyzacją historii, również korzystam z tego dorobku.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Błachowicz, jak zaznaczył, za każdym historycznym opracowaniem stoją lata żmudnej pracy w archiwach i analiza źródeł. W swoim apelu Błachowicz ostrzega również, że likwidacja Instytutu może przekreślić plany stworzenia nowej syntezy dziejów Kalisza oraz Atlasu Historii Architektury Miasta. Historyk podkreśla też znaczenie dorobku naukowego pracowników placówki i apeluje do Kaliszan o wyrażenie poparcia dla jej dalszego funkcjonowania. Zdaniem Macieja Błachowicza dziś waży się przyszłość badań nad historią Kalisza.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Sesje rad miast czy gmin są otwarte dla mieszkańców. Niestety nie zawsze mieszkańcy chcą skorzystać ze swojego prawa do uczestniczenia w ich obradach. Podobnie jest z sesjami Rady Gminy Nowe Skalmierzyce.
5: Na każdą sesję mogą przychodzić mieszkańcy, jednak sesja absolutoryjna jest tak wyjątkową sesją, kiedy to mieszkańcy mogą zabrać udział w debacie nad raportem o stanie gminy, nad raportem, który podsumowuje miniony rok. Podczas przedstawiania tego raportu pan burmistrz niejednokrotnie również mówi o planach, o pomysłach na rok następny, na kolejne nawet lata. Osobiście bardzo żałuję, że tych mieszkańców do tej pory jeszcze nie gościliśmy. Gorąco zachęcam, zapraszam was, kochani mieszkańcy, mam nadzieję, że to się zmieni. Zapraszam nie tylko na sesje absolutoryjne, ale na każdą zwykłą również.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Maksymilian Sztandera, przewodniczący Rady Gminy Nowe Skalmierzyce. Sesję Rady Gminy można oglądać na żywo w sali sesyjnej na terenie Miejskiego Stadionu w Nowych Skalmierzycach. Sesje absolutoryjne odbywają się w poszczególnych sołectwach gminy. Wszystkie obrady są transmitowane na żywo w internecie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Za 14 minut, 13 właściwie już, godzina 15. Ja mam dla Was kolejne wydarzenie, które w Kaliszu na rynku głównym przed ratuszem w sobotę, czyli już jutro, przepraszam, w sobotę, dobrze mówię, zerknę, tak, dzisiaj mamy czwartek, no przecież, czyli nie jutro, tylko za dwa dni, wybaczcie. 27 czerwca dokładnie będzie wydarzenie o tytule Powstanie Warszawskie na Straży Pamięci, już od godziny 15 oficjalne otwarcie wydarzenia i wystawa fotografii. Będzie także odśpiewanie hymnu, będą prelekcje i wspomnienia. Wspólne śpiewanie utworów powstańczych i okupacyjnych z chórem ze Szkoły Podstawowej nr 9, publiczne czytanie wspomnień uczestników powstania, także no i żywe miasteczko powstańcze ze zgrupowaniem historycznym Radosław, a tam przeróżne stoiska z konkursami dla najmłodszych, będą pamiątki z powstania, repliki broni, hełmów, będzie szpital polowy i morowe panny. Będzie także oczywiście poczęstunek kuchni polowej. To wszystko w Kaliszu w sobotę 27 czerwca od godziny 15 na rynku głównym, czyli przed ratuszem. Informacje możecie także znaleźć w naszej internetowej gazecie
1: www.rc.fm.

0: 5 minut pozostało do 15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W Wenezueli wydarzyło się coś, co statystycznie nie powinno się wydarzyć. 2 z 4 największych trzęsień ziemi w historii pomiarów tego kraju występują w odstępie z zaledwie 39 sekund. Szczegóły o tym wydarzeniu w wiadomościach o 15.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym fotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No cóż, upalnie to zdążyliście już zauważyć. 31, już prawie 32 stopnie na moim radiowym termometrze. Do 33 być może jeszcze zobaczymy. Wiatr z północnego zachodu wieje słabo, 13 km na godzinę i mocniej już nie dmuchnie, a na barometrach mamy 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie mi
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
5: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
4: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
6: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
4: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
7: Śródmiejski węzeł Ozęć jest wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
4: WOPR-owcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylie Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czyli przed nami kolejne sportowe emocje. Trzymać będziemy mocno kciuki. 4 minuty po godzinie 15 wracamy do muzyki na 106.4. Pierwszy kawałek od Bonfunk MC's Freestyler.

0: 7 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21:00 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 Park Miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl. Reklama.
3: Radio Centrum.

To w kwestiach kinowych, co prawda już nie dotyczących repertuaru, ale mam dla Was bardzo przyjemne filmowe warsztaty inspirowane twórczością Andrzeja Wajdy. Od słowa do obrazu. To są bezpłatne warsztaty, literacko-filmowe dokładnie, bo ten rok został ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy właśnie z okazji setnej rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Młodzież może właśnie wpaść do tego świata, w którym literatura spotyka się z filmem. Podczas warsztatów uczestnicy poznają filmowe adaptacje Stanisława Wyspiańskiego, Adama Mickiewicza, odkrywając fascynujące związki między słowem pisanym a językiem kina. No i oczywiście dowiecie się, jak powstaje film od pomysłu i scenariusza po realizację. To wszystko w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w sali studio 27-28 czerwca, czyli ten weekend. Na uczestników czekają materiały warsztatowe i drobne upominki. Pamiętajcie, że jeszcze można się zgłaszać. Adres kontakt@poznanskaszkołafilmowa.pl i oczywiście informacje znajdziecie na profilu facebookowym Kina Centrum, więc zerkajcie, tam można także dopytać w samym Kinie Centrum.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie ma absolutorium, są pytania, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, czy pieniądze staną na drodze rozwoju dzieci, a w sporcie Spadkowicz się zbroi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bez wotum zaufania i bez absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025 dla prezydent Beaty Klimek zakończyła się jedna z najdłuższych sesji budżetowych w historii Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Punktem wyjścia do debaty był raport o stanie miasta.
3: Radni opozycji przekonywali, że dokument nie odnosi się do najpoważniejszych wyzwań, przed którymi w najbliższych latach stanie miasto. Wśród nich najczęściej wymieniano niekorzystne trendy demograficzne oraz rosnące zadłużenie samorządu. Krytyczne uwagi opozycji podsumowała radna Sylwia Nowicka.
4: Są takie problemy, które są od lat nierozwiązane. Problem wysokich cen w OZ-u, problemy osiedla Zębców, czyli wypełniająca się kwatera, która się wypełni po czubek za 2 lata. Deptak po 5 latach wygląda gorzej niż przed remontem, coś jest nie tak. Centrum, które wymiera w ten sposób, że nawet 1/4 sklepów będących w zasobach MZGM-u stoi od 3 lat pusta. Z roku na rok przybywa pustych mieszkań. Widać jakąś zapaść w ogólnej sytuacji miasta.
3: Podczas głosowania opozycja bezwzględnie wykorzystała swoją większość w Radzie Miejskiej. Radni zdecydowali o nieudzieleniu prezydent Beacie Klimek zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025. Prezydent Klimek oceniła tę decyzję jako motywowaną politykę.
5: Dochody wyższe niż zaplanowaliśmy. Oszczędności na poziomie 20 milionów złotych. Prawie 30 milionów nadwyżki operacyjnej. Budżet inwestycyjny na kwotę 78 milionów. Absolutnie pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. I to wszystko powoduje ogromną frustrację, złość i atak ze strony opozycji. W mojej ocenie już dawno zarówno głosowanie nad wotum zaufania, jak i nad absolutorium dla prezydenta miasta stało się polem politycznej, często bardzo brutalnej walki i ataku. Tak to oceniam.
3: Jednym z bardziej nietypowych momentów sesji było wystąpienie mieszkańca w debacie. Mężczyzna, przedstawiający się jako członek partii Razem, zarzucił prezydent miasta m.in. zatrudnienie Mikołaja Kostki, niewłaściwy nadzór nad miejskimi spółkami oraz brak wsparcia dla społeczności LGBT. Budżetowa sesja Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim trwała blisko 12 godzin. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Z dużymi problemami finansowymi boryka się obecnie sekcja pływacka utytułowanego uczniowskiego klubu sportowego Dziewiątka w Kaliszu. Środki pomocowe od miasta przeznaczone na działalność klubu są minimalne i nie zapewniają praktycznie żadnej możliwości działania.
6: Jest to ledwie 6 tysięcy złotych. Tymczasem miesięczna faktura od nomen omen miejskiej spółki Aquapark Kalisz za korzystanie przez zawodników z basenu wynosi średnio 32 tysiące złotych. Co na to miasto? Radio Centrum wystosowało pytanie o podstawy podziału pieniędzy między poszczególne kluby. Czekamy na stanowisko urzędników w tej sprawie, ale mamy też pewien tymczasowy patent na pozyskanie sporej kwoty. Szczegóły na naszej stronie internetowej w materiale Pomocy Uczniowski Klub Sportowy. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Adrian Cierpka wczoraj wieczorem został przedstawiony jako nowy piłkarz Pogoni Nowe Skalmierzyce. 31-letni pomocnik ostatnio grał w drugoligowym KKS-ie Kalisz. Teraz zasila szeregi Spadkowicza do Artbud czwartej ligi.
7: Urodzony w Ostrowie Wielkopolskim, Adrian Cierpka jest wychowankiem tamtejszego Kuksu Zębsów. Od najmłodszych lat uchodził za ogromny talent, a potwierdzeniem tego były powoływania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Z kadrą biało-czerwonych do lat 17 w 2012 roku zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Europy U17. Swoje piłkarskie umiejętności rozwijał później w Akademii Lecha Poznań. W karierze seniorskiej reprezentował barwy Miedzi Legnica, Wisły Puławy, Warty Poznań, Górnika Łęczna oraz KKS-u Kalisz. Występował również w klubach z Rumunii. Teraz zasila szeregi Pogoni Nowe Skalmierzyce, która po 5 sezonach gry w Betklik trzeciej lidze spadła do Artbud czwartej ligi. Rewolucji w klubie jednak nie będzie. Zarząd funkcję trenera powierzył nadal Piotrowi Skokowskiemu. Pozostanie w drużynie ogłosił już także kapitan Marcin Lis, a przyjście Adriana Cierpki jak na warunki czwartoligowe jest prawdziwym hitem transferowym. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
11: Informacje dla kierowców.
0: Czyżbyście już wybierali się na wakacje, bo zerkając na mapy i z informacji wynika także od Was, że Kalisz to sobie ładnie stoi, a nie jedzie. Wiele jest takich miejsc, w których rzeczywiście trzeba będzie dłużej postać. Tak jest na Majkowskiej, tak jest na 25 od skrzyżowania z Majkowską przez Złotą, dalej jadąc w kierunku Poznańskiej, Ronda Solidarności i Dobrzecka, Korczak, tutaj nawet na Podmiejskiej też się korkuje Serbinowska Wojska Polskie. Na Szlaku Bursztynowym, przy Częstochowskiej tradycyjnie i przy Wrocławskiej o tej porze. Samo centrum miasta oczywiście też zakorkowane, no i tradycyjnie Poznańska od Wojska Polskiego. Tu podobna sytuacja, droga krajowa 12. Jak zwykle już od dłuższego czasu o tej porze w Zdunach trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj także spotkacie drogowców. Też dużo się dzieje, więc tutaj trzeba będzie mocno uzbroić się w cierpliwość w kwestiach związanych z remontami. Pamiętacie jeszcze, że na Majkowskiej także remontowo na jednym pasie, co prawda nie po całej szerokości, ale tutaj są zwężenia, więc też musicie uważać. No i tam, gdzie jeszcze najwięcej się dzieje w naszym regionie, to droga krajowa 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tam również zwolnijcie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: No i proszę bardzo, odpowiednie władze ograniczają remonty na drogach krajowych przed pierwszym wakacyjnym weekendem. To taki ukłon w kierunku kierowców. Celem jest oczywiście zwiększenie przepustowości tras w czasie, gdy na drogi wyjedzie zdecydowanie dużo więcej kierowców. Drogowcy zapowiadają także działania związane z prognozowanymi upałami. Apelują o odpowiednie przygotowanie się do podróży.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 16.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
5: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: Ona taka, że gorąco. Łukaszowi Kosteckiemu, reporterowi Radia Centrum również, więc wyskoczył na lody, a przy okazji zapytał was o te ulubione.
2: Lubicie lody?
3: Zdecydowanie.
4: Oczywiście.
2: Jakie najbardziej?
4: Włoskie.
3: No to ja to samo.
2: A jaki smak?
4: Śmietankowy.
3: Ja śmietanka, truskawka.
5: Mrożone.
6: Mango, marakuja.
2: Ale włoskie w kulce, włoskie. Czy?
6: W kulce.
4: Włoskie.
2: A jaki smak?
4: Czekolada, śmietanka.
2: Czyli klasyka.
4: Tak.
6: Ja chyba włoskie śmietankowe najbardziej.
7: Ja nie jem lodów.
8: Ja też nie jem lodów.
9: Śmietankowe?
3: Śmietanko.
10: Śmietanka.
8: Śmietanka.
2: No. Ale włoskie w kulce, czy jakoś na
9: kulce?
8: Kulka.
10: Kulka.
1: Ale wszyscy zgodni, kto by pomyślał, a gdzie czekoladowe? No dobrze, to życzę wam smacznego i orzeźwienia.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, chodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej na jeden. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 33 tyle na moim radiowym termometrze, to ponoć dzisiejsze maksimum. Dużo słońca, chmur, niewiele wiatr, który wieje tak słabo, że wytchnienia nam nie przeniesie. Na barometrach obecnie 1017 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
5: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
4: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy, tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, ruchów miejskich i Konfederacji, jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węska.
6: Uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
7: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
6: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność. A równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
4: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
1: Kursy walut.
2: To sprawdźmy w godzinach popołudniowych, czy coś się zmieniło. Średni kurs waluty euro obecnie to 4,28 zł. Dolar amerykański 3,76 zł. Frank szwajcarski 4,64 zł. I funt brytyjski 4,97 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut mamy po godzinie 16 z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie kończą pracę. Eternal i Bebe Wines.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

temat muzyczny, to ja was też zapraszam do tańca i to będzie bardzo przyjemny taniec w środku miasta, w wakacje. Taniec do muzyki z przeróżnych stron świata i do tego jeszcze jedząc coś pysznego. To wszystko na Kaliskim Rozmarku, a organizatorem jest Stowarzyszenie MultiArt. Będzie się działo sporo tutaj właśnie na Rozmarku, gdzie już nieraz widzieliście, bo przecież tam jest także festiwal na zakończenie lat. A tutaj bardzo proszę, Silent Disco. Możecie założyć słuchawki i wybrać muzykę na trzech różnych kanałach, bo będzie różna. Będzie Ameryka Południowa, będzie Europa Wschodnia i dźwięki z różnych krajów i różnych kultur. Wystarczy przeskoczyć sobie kanał i być gdzieś indziej. Będzie także gość specjalny, który w swoim futraku przygotuje na ten dzień także autorskie przekąski. Będzie także strefa dla dzieciaków, więc będzie można jak najbardziej z dziećmi wyskoczyć. Wszyscy, którzy mają ochotę, są zaproszeni na Rozmarek właśnie w Kaliszu. Zajrzyjcie tam od godziny 16 do 21, a Silent Disco startuje o godzinie 17, a jeżeli chodzi z kolei o sam wstęp, to ten jest bezpłatny, więc możecie jak najbardziej. Na miejscu, w razie czego, będą osoby mówiące i po ukraińsku, i po hiszpańsku, więc każdy znajdzie tam coś dla siebie. Dysponują 100 parami słuchawek, więc spieszcie się. 106,4 FM.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
3: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas. O 21.30 na finał wieczoru wkracza Plaga, który łączy nowoczesny rap z klubową elektroniką.
4: Zapraszam serdecznie. Spędźmy ten czas wspólnie w naszym mieście. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.
1: Mała przerwa w muzyce, bo już 16:30, więc czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Największe upały przed nami, chłody trzeba szukać, ale z głową. W tym serwisie także o nowej dyrektorce Kaliskiego Archiwum, a w sporcie mecze pod znakiem zapytania.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Zimna woda zdrowia doda? Być może, ale nie w fontannie. Kolejne zgłoszenia o osobach zażywających kąpieli w miejskich fontannach przyjmują kaliscy municypalni. Strażnicy miejscy przypominają, że wchodzenie do fontann jest zabronione.
5: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci. A więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgniemy się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
3: Powiedziała Radiocentrum inspektor Agata Adybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliscy municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń. Fontanna Noce i Dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych, Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Archiwum Państwowe w Kaliszu ma nową dyrektorkę. Została nią dr Anna Bestian-Zając. Decyzję o powołaniu na to stanowisko historyczki podjął po przeprowadzeniu konkursu naczelny dyrektor archiwów państwowych dr Paweł Pietrzyk. Zastąpi ona dr Grażynę Szlender, która w grudniu ubiegłego roku odeszła na emeryturę.
6: Anna Bestian-Zając jest absolwentką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Nowa dyrektorka jest związana z Kaliskim Archiwum od 2009 roku. Przez lata przeszła wszystkie szczeble zawodowego awansu, od archiwisty do kustosza, a następnie kierownika oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego. Odpowiadała m.in. za organizację wystaw, lekcji archiwalnych oraz konferencji popularno-naukowych. Uczestniczyła również w działaniach realizowanych na rzecz całej sieci archiwów państwowych w Polsce. To autorka i współautorka wielu publikacji poświęconych historii, archiwistyce i dziedzictwu regionu kaliskiego. Za swoją działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego dr Anna Bestian-Zając została uhonorowana m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Rekordowe upały prognozowane na niedzielę sprawiły, że pod znakiem zapytania stanęły mecze żużlowe w Polsce, szczególnie ten zaplanowany w Ostrowie na godzinę 15. Ostateczne decyzje zapadną jutro. W środę natomiast w Poznaniu ścigali się młodzi żużlowcy. Niestety Ostrowianie tym razem bez awansu do finału.
7: W związku z prognozowanymi upałami Ekstraliga Żużlowa do piątku podejmie decyzję dotyczącą godzin rozegrania niedzielnych meczów lub innych rozwiązań organizacyjnych. Powyższe dotyczy meczów PG Ekstraligi i Metalka z drugiej Ekstraligi, poinformował organ zarządzający rozgrywkami. W niedzielę o 15 na Stadionie Miejskim w Ostrowie zaplanowany jest mecz 10 rundy Metalka z drugiej Ekstraligi pomiędzy Mundfin Magnusem Ostrów a Polonią Piła. Prognozy pogody mówią o 38 stopniach Celsjusza. Rozgrywanie meczu żużlowego o 15 przy takich temperaturach byłoby nie tylko absurdem, ale i niebezpieczeństwem zarówno dla sportowców, ich motocykli, których silniki mogą wybuchać, a także dla publiczności. Miejmy nadzieję, że Ekstraliga Żużlowa zmieni godzinę rozegrania tego meczu. Na komunikat trzeba jeszcze poczekać. Tymczasem w środę w Poznaniu odbyła się jedna z eliminacji młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. W ostatnich latach w tej rywalizacji ostrowski klub zdobywał kilka medali. Ostatni brązowy przed rokiem. Teraz sukcesu nie powtórzy. Paweł Sitek, Nikodem Łuczak i Filip Seniuk uzbierali zaledwie 16 punktów i zajęli dopiero piąte miejsce. Awans wywalczyły ekstraligowe ekipy z Gorzowa i Częstochowy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
0: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Informacje dla kierowców.
1: Ruszamy w trasę. Drodzy kierowcy, w tej trasie ruch jest nadal duży, ale nieco mniejszy niż przed godziną. Pamiętajcie o remontach w Kaliszu na Robotniczej w pobliżu szkoły. Rozpoczęła właściwie już długofalowa przebudowa Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. No i drogowcy zaczęli od Stańczukowskiego. Tutaj się dzieje. Także spotkacie ich na ulicy Majkowskiej, przy skręcie Długosza i po całej linii. Tutaj na jednym pasie są spore zwężenia, więc uważajcie. Remont trwa także ulicy Sulisławskiej, która jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. No i pamiętajcie, że w Ostrowie przebudowa Klasztornej i Leduchowskiego.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
0: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Już w najbliższych tygodniach na wybranych przejazdach kolejowych pojawi się zupełnie nowe oznakowanie. Nie będzie to jednak znak drogowy o nowym kształcie czy grafice, lecz dobrze znany Wam znak stop wyposażony w dodatkowe podświetlenie. Co ciekawe, nie będzie świecił przez cały czas z taką samą intensywnością, a jest to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków na przejazdach kolejowych w Polsce.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: 24 minuty do 17.

0: daj mi znać.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Luizą Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Kaliskiego Sanepidu porozmawiamy o stanie kaliskich kąpielisk, badaniach sanitarnych i zagrożeniach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Ponoć 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę. Tak uznał jeden japoński piłkarz. No i bardzo proszę, niech gra. A co tam? Już od 26 lat w reprezentacji. Będzie oczywiście o pogodzie i także inne wiadomości, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 17. A skoro 17 zbliża się wielkimi krokami, no to na mnie już powoli czas i pora. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. I już za chwileczkę radiowe stery przejmie Marzanna Forysiak, więc mam nadzieję, że zostaniecie na 106.4. Karolina Romke, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.

0: most love.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Oj, ciepła. Dziś pozostajemy w zasięgu wyżu z nadmorza północnego i Alp. Cały czas z północnego zachodu i zachodu napływa bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. 33 stopnie. Podobno więcej dziś nie będzie, bo to maksymalna. Bezchmurne niebo, ewentualnie zachmurzenie małe. Lokalnie jedynie wzrost zachmurzenia. Wiatr słaby, północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
4: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
3: Początkujący nauczyciel zarabia około 4 000, a dyplomowany około 5 000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1 500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
6: Of course, we are qualified, but we want to win.
5: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
3: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No, postawa godna prawdziwego Japończyka. 4 minuty po godzinie 17, a u nas, no tak jak w tej piosence, Fever, Elvis Presley, Michael Bublé. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: 21 minut po 17. Cristiano Ronaldo udowadnia, że sukces na boisku zaczyna się poza nim. Portugalska gwiazda słynie z żelaznej dyscypliny i dbałości o zdrowie przez cały rok. O kulisach jego diety opowiedział były osobisty szef kuchni Giorgio Barone. Jak podkreśla, Ronaldo stawia na proste, naturalne produkty: ryby, drób, jajka, awokado, ryż, warzywa i owoce morza. Unika natomiast fast foodów, słodyczy i cukru w każdej postaci. Barone zdradził, że piłkarz nie dodaje cukru nawet do kawy i nie sięga po słodzone napoje gazowane. To jednak nie wszystko. Ronaldo nie kładzie się spać z pełnym żołądkiem, a także unika picia mleka. Zdaniem jego byłego kucharza takie nawyki pomagają utrzymać organizm w najwyższej formie. No jak widać, za sportowymi sukcesami jednego z najlepszych piłkarzy świata stoją nie tylko trening, talent, no ale także taka codzienna konsekwencja przy stole. Ale żeby tak nawet kawałka batonika.
1: Radio Centrum 106,4 FM.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Passion to Passion to pierwszy z tegorocznych wakacyjnych plenerowych koncertów w Kaliszu. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 17.30.

0: Zbliża się 17.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowoczesny system chirurgiczny także w Kaliszu. W tym serwisie o wyjątkowym koncercie pamięci mistrza i podsumowanie Spartakiady seniorów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Leonardo da Vinci kojarzy się przede wszystkim z Mona Lizą, którą można podziwiać w paryskim Luwrze. Tymczasem nowoczesny da Vinci zawitał do Kalisza. Chodzi o zaawansowany system robotyczny wspomagający operacje chirurgiczne.
3: Od 1 do 3 czerwca w kaliskim szpitalu lekarze różnych specjalizacji testowali system da Vinci 11, uznawany za jedno z najnowocześniejszych narzędzi wykorzystywanych we współczesnej chirurgii. Urządzenie pozwala wykonywać zabiegi z precyzją dotąd nieosiągalną dla tradycyjnych metod operacyjnych. W szkoleniach uczestniczyli chirurdzy, ginekolodzy, laryngolodzy, lekarze rezydenci oraz studenci kierunków medycznych z kilku uczelni. Jak podkreśla organizator wydarzenia, dr Sławomir Kaczmarek, spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i oceny systemu przed podjęciem ewentualnej decyzji o jego zakupie. Testy sprzętu już się zakończyły. Teraz wybrane zespoły medyczne rozpoczną specjalistyczne szkolenia w ośrodkach referencyjnych, m.in. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Roboty chirurgiczne są rozwijane od około 3 dekad. Pierwsze konstrukcje powstały na potrzeby wojskowe, a dziś znajdują zastosowanie w najbardziej zaawansowanych zabiegach medycznych. Co istotne, Polska jest europejskim liderem pod względem wykorzystania robotów w onkologii chirurgii jelita grubego. Jak podkreślają specjaliści, posiadanie systemu robotycznego staje się dla szpitali nie tylko inwestycją w nowoczesne leczenie pacjentów, ale także ważnym argumentem w pozyskiwaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry medycznej. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Passion for Ptaszyn to pierwszy z tegorocznych wakacyjnych plenerowych koncertów w Kaliszu. A ponieważ ten rok poświęcony jest Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, to wydarzenie będzie muzycznym hołdem złożonym urodzonemu w Grodzie nad Prosną wybitnemu muzykowi.
4: Wystąpi Tomasz Pruchnicki, saksofonista, wykładowca, profesor Akademii Muzycznej z Wrocławia, z towarzyszeniem kaliskiego Big Bandu Kalisz Big Band Collective. To będzie okazja do tego, aby znów posłuchać muzyki w bardzo dobrym wydaniu, nawiązująca do muzyki, twórczości, jaką prezentował nam pan Jan Ptaszyn-Wróblewski.
5: Jego utwory też będą?
4: Też będą jego utwory. Nie będą to utwory w jego opracowaniu, ale utwory, które również często wykonywał podczas swoich koncertów.
2: Zachęca słuchaczy Radio Centrum do udziału w koncercie Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Wydarzenie poprowadzi Witold Pelka, dziennikarz muzyczny i popularyzator jazzu, który przybliży publiczności sylwetkę Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oraz koncertowy repertuar. Organizatorem jest Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus, a partnerem medialnym Radio Centrum. Koncert w tę niedzielę, 28 czerwca w Parku Przyjaźni o 18.00. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać!
2: 13 drużyn reprezentujących samorządy zrzeszone w aglomeracji Kaliska-Ostrowskiej oraz niezrzeszone Rady Seniorów rywalizowało w Lewkowie w ramach odbywającej się tam trzeciej Spartakiady Seniorów aglomeracji Kaliska-Ostrowskiej.
6: Spartakiada seniorów to oczywiście przede wszystkim zabawa, ale początek zmagań miał uroczysty charakter. Reprezentanci drużyn przeszli po tartanie stadionu lekkoatletycznego, a tabliczki z nazwami samorządów nieśli podopieczni publicznego przedszkola w Lewkowie. Wśród uczestników znaleźli się seniorzy z kilkunastu gmin aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz gościnnie z Lwówka Śląskiego i Chocza. Rywalizacja odbywała się w 4 dowcipnie przygotowanych konkurencjach. Był to wyścig z jajkiem, slalom z unihokejem, sztafeta Nordic Walking i slalom z piłką do kosza. Rafała Schuberta, przedstawiciela gminnego zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim, zapytaliśmy o aktywność fizyczną seniorów.
7: Myślę, że to tak samo jest jak u młodych. Są takie osoby, którym się nie chce, a są takie, które rzeczywiście się garną, co potwierdza udział w tej Spartakiadzie z uśmiechem na twarzy, z wesołością, z zaangażowaniem, czasami z takim zadziorem jeszcze sportowym, co niektórzy. Spartakiada seniorów połączona jest z obchodami 80-lecia ludowych zespołów sportowych na ziemi ostrowskiej.
6: Ewa Milewska z aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przekonywała o dużym zainteresowaniu takimi wydarzeniami.
8: Myślę, że to wydarzenie już się na stałe wpisało w kalendarz wydarzeń aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wszelkie wydarzenia, imprezy z seniorami zawsze cieszą się bardzo dużą popularnością. Także na frekwencję, na zainteresowanie nie możemy nigdy narzekać.
6: Zwycięzcą aglomeracyjnej trzeciej Spartakiady seniorów została drużyna z Pleszewa przed Choczem i gminą Ostrów Wielkopolski. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Informacje dla kierowców.
0: Czwartkowe popołudnie sprzyja podróżom. Pogoda nie dokłada kierowcom dodatkowych problemów, więc sprawdzamy, gdzie najważniejsze utrudnienia na drogach. Jeżeli chodzi o Kalisz, no to troszkę korków tu mamy. Podmiejska i Górnośląska i Wrocławska, zwłaszcza przy galerii, tutaj sporo aut. Uważajcie. Tradycyjnie korkują się te wszystkie skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego, czyli Poznańska, Kościuszki, Złota. No na Złotej sporo samochodów, również Stawiszyńska. Tu sporo aut, sporo też na Warszawskiej, przy Łódzkiej. To skrzyżowanie też teraz mocno oblężone, a sprawdzamy jeszcze remonty i różnego rodzaju utrudnienia związane z drogowcami. Uważajcie, na pewno w Kaliszu ruszyła wieloetapowa przebudowa ulicy Dobrzyckiej i Świętego Michała. No na razie prace prowadzone są przy Stanczukowskiego, gdzie wyłączono część chodnika oraz przystanek autobusowy. Nadal obowiązują też utrudnienia na Sulisławickiej. Odcinek między Romańską a Celtycką jest niejednokierunkowy, bez wjazdu od strony romańskiej. Kierowcy powinni też pamiętać o przebudowie Złotej. Na długim odcinku jest obecnie jednokierunkowa ta ulica. Największe utrudnienia w regionie wciąż na krajówce nr 12, czyli trasa między Kaliszem a Opatówkiem. Remont jezdni, poboczy, mamy zwężenia oraz ograniczenie prędkości do 40. Szczególnie ostrożnie w samym Opatówku, tuż przy stacjach paliw przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego lub na odcinku Opatówek z Duny. No można wyjechać objazdem, najlepiej przez Tłukinie, Szałę, ale może się zdarzyć, że i tutaj będzie sporo korku, więc jeszcze jest opcja przez Cienie. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa ulic Klasztornej i Leduchowskiego, a na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna jest taki odcinek Zacharze, Lamki, Łokociny, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. A w Pleszewie mamy utrudnienia związane z przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj zmiana organizacji ruchu, podobnie jest w rejonie ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Bezpiecznych powrotów do domu i szerokiej drogi życzymy.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: W ramach szeroko zakrojonej operacji pod kryptonimem Woda w wino niemieckie służby na polecenie prokuratury europejskiej prowadzą działania przeciwko osobom podejrzewanym o nielegalny handel paliwem przewożonym z Polski do Niemiec. Przestępcy deklarowali transport olejów smarowych, które po przekroczeniu granicy były przeładowywane i sprzedawane w Niemczech jako olej napędowy. Oszuści na swoim procederze mieli zarobić co najmniej 100 milionów euro, a w Niemczech odnotowano straty 45 milionów euro z tytułu niezapłaconego VAT-u oraz ponad 90 milionów euro z akcyzy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: 13 minut zostało do godziny 18. Termometry nie odpuszczają, więc jeżeli właśnie wracacie z pracy albo szukacie odrobiny cienia, to mam dla Was kilka chłodnych motywów do świętowania. 25 czerwca to jest dzień żeglarza i marynarza, a także dzień stoczniowca, więc to świetna okazja, żeby sobie pomarzyć w jakiejś chłodnej bryzie, szumie fali, wakacjach nad wodą. No szczególnie, gdy za oknem właśnie taki letni skwar. Swoje święto obchodzą dziś także Doroty, Łucje i Wilhelmowie. Dla wszystkich solenizantów najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, śmiechu i samych takich pogodnych i słonecznych dni. Na propos słońca, wzeszło dzisiaj o 4:38, zajdzie dopiero 21:11. Czasu na spacer, lody czy wieczorne spotkanie pod chmurką jeszcze całkiem sporo. No niech to popołudnie Wam miło, lekko płynie, spokojnie, no i koniecznie z czymś chłodnym pod ręką. A dla dzisiejszych solenizantów już za chwilę zaśpiewa Bletka. Dwa dni.
1: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To była ogromna katastrofa, ogromny pożar. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę.
5: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
4: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
2: Reklama.
0: Centrum. Radio Centrum.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla naszego regionu i będzie obowiązywało to ostrzeżenie do godziny 10.27 czerwca. A jutro za sprawą afrykańskiej blokady wyżowej napłynie do nas skwarne powietrze z zachodniej części Sahary. Jutro bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Maksymalnie jutro na termometrach do 33 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze. Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej dwie osoby zginęły, a dwie zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo-Wola.
4: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
3: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
5: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
3: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
6: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest zdegradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest u Boga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
3: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
7: Co dzisiaj widziałem? Widziałem dwie sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
3: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day 2-6-5-7. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu 33-letnia Polka wcześniej pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki oraz Włoszkę Lucrezję Stefanini. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła z kolei Linda Klimowiczowa. Rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu rozpocznie się w poniedziałek. Prawo gry bez eliminacji mają broniąca tytułu Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Magda Linet i Magdalena Fręch. Jutro losowanie par pierwszej rundy. Najpierw nie było przełamania na mączce, a teraz źle zaczęła sezon na trawie. Iga Świątek odpadła już po swoim pierwszym meczu w turnieju w niemieckim Bad Homburg. A już za kilka dni rusza Wimbledon. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek wciąż czeka na jakieś przełamanie w tym roku. Najlepiej poszło jej na mączce w Rzymie, gdzie dotarła do półfinału, ale potem było rozczarowanie w Paryżu i porażka w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po nim Polka zrobiła sobie przerwę, a do Niemiec przyjechała wypoczęta i w dobrym nastroju, bo jak mówiła w Kanal Plus Sport, lubi ten okres sezonu.
10: Dbałam o tą regenerację i staram się korzystać z tego, że mamy to europejskie lato, bo no, jestem taką typową Europejką i bardzo lubię zawsze tutaj grać i przebywać.
9: Nie przełożyło się to jednak na dobrą formę w Bad Homburg, gdzie rok temu dotarła do finału. Już w pierwszym meczu przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. W rankingu straci sporo punktów, a już od poniedziałku stanie do obrony pełnej puli na Wimbledonie. Na dziś jednak nie wygląda na zawodniczkę, która mogłaby powtórzyć ten niesamowity wynik sprzed roku.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ski alpinizm znajdzie się w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich. W 2030 roku postanowił MKOL na nadzwyczajnej sesji w Lozannie. Była to jedyna nowa dyscyplina podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Pełny program igrzysk w Alpach Francuskich ma zostać ogłoszony pod koniec lata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Rozgrywki w Wimbledonie zapowiadają się w tym roku bardzo gorące i nie tylko ze względu na atmosferę i emocje, no ale taka po prostu gorąca, wyjątkowo gorąca pogoda ma towarzyszyć naszym i nie tylko naszym tenisistom. W związku z tym Wimbledon już ogłasza plan antyupałowy. 6 minut po godzinie 18:00 Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: Podróż pociągiem coraz bardziej przypomina lot samolotem. PKP Intercity testuje w Pendolino system self-check-in. Jak to ma działać? Po zajęciu swojego miejsca pasażer potwierdzi w aplikacji, że rozpoczął podróż. Ta informacja trafi do konduktora, a kontrola biletu nie będzie już potrzebna. No wyjątek to oczywiście pasażerowie korzystający z ulg. No tutaj dokumenty nadal trzeba będzie okazać. PKP przekonuje, że dzięki temu podróż będzie wygodniejsza, a konduktorzy zyskają więcej czasu. No czyli być może już niedługo w pociągu słyszymy nie bileciki do kontroli, a raczej miłej podróży. No i skończy się to nerwowe poklepywanie po kieszeniach na widok konduktora. Radio Centrum
1: 106.4 FM. Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
1: Reklama.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Wiąże się przyszłość badań nad historią Kalisza. 30 września ma zostać wygaszony Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 18.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Minęła 18.30 i przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski. Kasia Gordzewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rodzice apelują o równe traktowanie dzieci. Urząd odpowiada. W tym serwisie także o planowanej likwidacji ważnego instytutu. A na koniec powiemy, jak zajrzeć na sesję samorządów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pisze z prośbą o weryfikację, z jakiego powodu miejski program nagradzania dzieci za wyniki w nauce jest dyskryminujący względem tych, które uczą się w placówkach niepublicznych. Miasto Kalisz ogłasza, że program jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół kaliskich, niezależnie od miejsca zamieszkania i dochodów w rodzinie. Jedynym kryterium jest średnia ocen, jednocześnie wyłącza z udziału w programie uczniów placówek niepublicznych, które działają na terenie miasta. Informuje słuchacz Radia Centrum Bolesław za pośrednictwem linii interwencyjnej, a mowa o karcie dobrego ucznia, która jest częścią programu stypendialnego Jana Pawła II, od lat wspierającego finansowo wszystkich zdolnych, ale pochodzących z rodzin o niskim dochodzie uczniów szkół publicznych, a od 2 lat także niepublicznych.
3: Program, który nazwaliśmy Kartą Dobrego Ucznia, jest wprowadzony w naszych publicznych placówkach. On jest wypracowany na bazie współpracy dla naszych szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym, z wykorzystaniem spółki Aquapark, proponując dzieciom taką formę nagrody. Dotyczy to dzieci, które uzyskują wysokie wyniki w nauce, ale to kryterium dochodowe jest wyższe niż to, które kwalifikuje do stypendium Jana Pawła II. Być może zwrot, który też został ujęty, opisując Kartę Dobrego Ucznia, dotyczy stypendium Jana Pawła II. Może to wprowadziło słuchacza w błąd.
2: Powiedziała Radiocentrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Karta Dobrego Ucznia umożliwia bezpłatne korzystanie z basenów oraz lodowiska, a za to dodatkowo płaci miasto Kalisz, które jest organem prowadzącym szkoły publiczne i w ten sposób docenia uczniów z wysoką średnią i wyższym dochodem rodziców, którzy wybrali naukę w miejskich szkołach. I jak dodała Ewelina Dudek, także szkoły niepubliczne mogą wprowadzić taki sam program, korzystając z pieniędzy swoich organów prowadzących.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie milkną głosy sprzeciwu wobec planowanej likwidacji Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego. Do obrońców placówki dołączył historyk Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Maciej Błachowicz, który zaapelował o zachowanie jednostki zajmującej się badaniami nad historią Kalisza i regionu.
4: Byłoby bardzo niedobrze, gdyby ta placówka przestała istnieć. Badania nad historią Kalisza, to one jednak w jakiś sposób nas tutaj wszystkich integrują. Jak sobie obserwuję nawet właśnie na mediach społecznościowych, to ludzie lubią sobie klikać stare zdjęcia, czasami trochę poczytać o tej historii Kalisza, ale tego nie ma bez poważnych badań historycznych. Ci ludzie wykonują naprawdę kawał takiej potężnej roboty i ja jako popularyzator historii, nie jestem też historykiem, ale też między innymi zajmuję się taką popularyzacją historii, również korzystam z tego dorobku.
2: Powiedział Radiocentrum Maciej Błachowicz, jak zaznaczył, za każdym historycznym opracowaniem stoją lata żmudnej pracy w archiwach i analiza źródeł. W swoim apelu Błachowicz ostrzega również, że likwidacja Instytutu może przekreślić plany stworzenia nowej syntezy dziejów Kalisza oraz Atlasu Historii Architektury Miasta. Historyk podkreśla też znaczenie dorobku naukowego pracowników placówki i apeluje do Kaliszan o wyrażenie poparcia dla jej dalszego funkcjonowania. Zdaniem Macieja Błachowicza dziś waży się przyszłość badań nad historią Kalisza.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Sesje rad miast czy gmin są otwarte dla mieszkańców. Niestety nie zawsze mieszkańcy chcą skorzystać ze swojego prawa do uczestniczenia w ich obradach. Podobnie jest z sesjami Rady Gminy Nowe Skalmierzyce.
5: Na każdą sesję mogą przychodzić mieszkańcy, jednak sesja absolutoryjna jest tak wyjątkową sesją, kiedy to mieszkańcy mogą zabrać udział w debacie nad raportem o stanie gminy, nad raportem, który podsumowuje miniony rok. Podczas przedstawiania tego raportu pan burmistrz niejednokrotnie również mówi o planach, o pomysłach na rok następny, na kolejne nawet lata. Osobiście bardzo żałuję, że tych mieszkańców do tej pory jeszcze nie gościliśmy. Gorąco zachęcam, zapraszam was, kochani mieszkańcy, mam nadzieję, że to się zmieni. Zapraszam nie tylko na sesje absolutoryjne, ale na każdą zwykłą również.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Maksymilian Sztandera, przewodniczący Rady Gminy Nowe Skalmierzyce. Sesję Rady Gminy można oglądać na żywo w sali sesyjnej na terenie miejskiego stadionu w Nowych Skalmierzycach. Sesje absolutoryjne odbywają się w poszczególnych sołectwach gminy. Wszystkie obrady są transmitowane na żywo w internecie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty zostały do 19:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie E, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Luizą Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Kaliskiego Sanepidu porozmawiamy o stanie kaliskich kąpielisk, badaniach sanitarnych i zagrożeniach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.

0: George Lucas powróci ze swojej emerytury do świata kina w dość nieoczekiwanej roli. Okazuje się bowiem, że widzowie będą mogli usłyszeć go w najnowszym filmie o minionkach. Minionki i straszydła przeniosą widzów do Hollywood lat 20. ubiegłego wieku. Tam grupa minionków wyruszy na poszukiwanie idealnego potwora do ich najnowszego filmu. No skoro o filmach mowa, to mam dla Was coś specjalnego.
1: Już teraz konkurs.
0: No właśnie, Minionki i Straszydła to nie jedyna propozycja do kina centrum. Jest w czym wybierać. W weekend będzie można zobaczyć Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, biografię Michael. A w poniedziałek na widzów czeka ostatni przed wakacjami seans w klubie filmowym i dramat produkcji duńsko-francuskiej Wielki Łuk. No wystarczy teraz do nas tylko zadzwonić 88 400 164 i zgarnąć podwójne zaproszenie do kina. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto z nami?
2: Darek.
0: Witam, Darku. Czy ty masz ochotę może na ochłodzenie się w kinie centrum? Trochę kina
2: tak?
0: Dla ochłody? No dobrze, to wiesz, to będzie takie nieoczekiwane trochę, ponieważ akurat mogę ci zarekomendować kino centrum jako miejsce bardzo przyjemnie chłodne w taki gorący czas weekendowy. Halo, Darku?
2: Tak, tak, słucham.
0: Czy ty jesteś miłośnikiem upałów?
2: No, mogą być.
0: A, czyli jednak śmiało te 38 nie jest dla ciebie czymś strasznym. Halo?
2: No, słucham.
0: Darku, 38 to nie straszy cię bardzo? Może być?
2: Nie,
0: no
2: to wszystko
0: jasne.
2: Do wytrzymania.
0: Oczywiście, że tak. Ja wiem, że ty o tym marzyłeś gdzieś tam w grudniu 15, kiedy było bardzo zimno, że to będzie wreszcie, że czerwiec, że gorąco. No dobrze. Darku, proszę bardzo, specjalnie dla ciebie.
1: Radio Centrum.
0: Podwójne zaproszenie. Film oczywiście będziesz wybierał już sam, a teraz chwilka na pozdrowienia od ciebie dla kogoś.
2: Pozdrawiamy żonę Basię.
0: Dobrze, czy żona też ma szansę na zaproszenie do kina?
2: No oczywiście.
0: Darku, bo to podwójne, nie? To można zabrać. Dobra. Pozdrawiam w takim razie żonę Basię. Ciebie też serdecznie pozdrawiam. Jeszcze się proszę nie rozłączaj.
3: Nie rozłączaj się.

0: Północne Polski dotarła fala upałów, a wysokie temperatury, które w najbliższych dniach mogą znacznie przekroczyć 30, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Eksperci ostrzegają, upały sprzyjają odwodnieniu, osłabieniu, a nawet udarom cieplnym. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 19.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
1: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielić się od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Cały czas jest mocne ostrzeżenie drugiego stopnia upałach dla naszego regionu. Temperatura maksymalna przekraczająca 30 stopni ma się utrzymywać co najmniej do poniedziałku, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 20 stopni. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, jutro będzie bezchmurnie. Zachmurzenie, jeżeli już to małe, temperatura maksymalna do 33 stopni, wiatr słaby z kierunków północnych. Ciśnienie będzie wysokie, będzie się lekko wahać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze i pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach. Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
4: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
3: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza z nad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
5: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
3: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
6: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej, no. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle, no. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle, no.
7: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
8: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
3: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
10: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino.
11: Nie
10: mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
11: Of course, we are qualified, but we want to win.
10: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
9: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Eduardem Rogerem Vasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 półfinale debla turnieju tenisowego Fistburn. Mecz trwał 1:15. Z kolei pogromczyni Iggy Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Ereną Gabrielę Urusę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w 3 setach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmienione zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19:00, a Stal Gorzów podejmie Unię Leszną o 21:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 19:00. Ja się

0: Nareszcie jeden z dwóch hymnów męskiego grania 2026, a ten hymn stworzyło wyjątkowe trio w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Oczywiście jest to piosenka, którą możecie znaleźć na liście przebojów Top 30. Najbliższe notowanie już jutro, więc ostatnie chwile, żeby jeszcze zagłosować.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Bez wotum zaufania i bez absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025 dla prezydent Beaty Klimek. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 19.30.

0: 19.30, a przed nami kolejne, ostatnie już wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie ma absolutorium, są pytania, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, czy pieniądze staną na drodze rozwoju dzieci, a w sporcie Spadkowicz się zbroi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bez wotum zaufania i bez absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025 dla prezydent Beaty Klimek zakończyła się jedna z najdłuższych sesji budżetowych w historii Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Punktem wyjścia do debaty był raport o stanie miasta.
3: Radni opozycji przekonywali, że dokument nie odnosi się do najpoważniejszych wyzwań, przed którymi w najbliższych latach stanie miasto. Wśród nich najczęściej wymieniano niekorzystne trendy demograficzne oraz rosnące zadłużenie samorządu. Krytyczne uwagi opozycji podsumowała radna Sylwia Nowicka.
4: Są takie problemy, które są od lat nierozwiązane. Problem wysokich cen w OZ-u, problemy osiedla Zębców, czyli wypełniająca się kwatera, która się wypełni po czubek za 2 lata. Deptak po 5 latach wygląda gorzej niż przed remontem. Coś jest nie tak. Centrum, które wymiera w ten sposób, że nawet 1/4 sklepów będących w zasobach MZGM-u stoi od 3 lat pusta. Z roku na rok przybywa pustych mieszkań. Widać jakąś zapaść w ogólnej sytuacji miasta.
3: Podczas głosowania opozycja bezwzględnie wykorzystała swoją większość w Radzie Miejskiej. Radni zdecydowali o nieudzieleniu prezydent Beacie Klimek zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025. Prezydent Klimek oceniła tę decyzję jako motywowaną politykę.
5: Dochody wyższe niż zaplanowaliśmy. Oszczędności na poziomie 20 milionów złotych. Prawie 30 milionów nadwyżki operacyjnej. Budżet inwestycyjny na kwotę 78 milionów. Absolutnie pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. I to wszystko powoduje ogromną frustrację, złość i atak ze strony opozycji. W mojej ocenie już dawno zarówno głosowanie nad wotum zaufania, jak i nad absolutorium dla prezydenta miasta stało się polem politycznej, często bardzo brutalnej walki i ataku. Tak to oceniam.
3: Jednym z bardziej nietypowych momentów sesji było wystąpienie mieszkańca w debacie. Mężczyzna, przedstawiający się jako członek partii Razem, zarzucił prezydent miasta m.in. zatrudnienie Mikołaja Kostki, niewłaściwy nadzór nad miejskimi spółkami oraz brak wsparcia dla społeczności LGBT. Budżetowa sesja Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim trwała blisko 12 godzin. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Z dużymi problemami finansowymi boryka się obecnie sekcja pływacka utytułowanego uczniowskiego klubu sportowego Dziewiątka w Kaliszu. Środki pomocowe od miasta przeznaczone na działalność klubu są minimalne i nie zapewniają praktycznie żadnej możliwości działania.
6: Jest to ledwie 6 tysięcy złotych. Tymczasem miesięczna faktura od nomen omen miejskiej spółki Aquapark Kalisz za korzystanie przez zawodników z basenu wynosi średnio 32 tysiące złotych. Co na to miasto? Radio Centrum wystosowało pytanie o podstawy podziału pieniędzy między poszczególne kluby. Czekamy na stanowisko urzędników w tej sprawie, ale mamy też pewien tymczasowy patent na pozyskanie sporej kwoty. Szczegóły na naszej stronie internetowej w materiale Pomocy Uczniowski Klub Sportowy. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Adrian Cierpka wczoraj wieczorem został przedstawiony jako nowy piłkarz Pogoni Nowe Skalmierzyce. 31-letni pomocnik ostatnio grał w drugoligowym KKS-ie Kalisz. Teraz zasila szeregi Spadkowicza do Artbud czwartej ligi.
7: Urodzony w Ostrowie Wielkopolskim, Adrian Cierpka jest wychowankiem tamtejszego Kuksu Zębców. Od najmłodszych lat uchodził za ogromny talent, a potwierdzeniem tego były powoływania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Z kadrą biało-czerwonych lat 17 w 2012 roku zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Europy U17. Swoje piłkarskie umiejętności rozwijał później w Akademii Lecha Poznań. W karierze seniorskiej reprezentował barwy Miedzi Legnica, Wisły Puławy, Warty Poznań, Górnika Łęczna oraz KKS-u Kalisz. Występował również w klubach z Rumunii. Teraz zasila szeregi Pogoni Nowe Skalmierzyce, która po 5 sezonach gry w Betclic trzeciej lidze spadła do Artbud czwartej ligi. Rewolucji w klubie jednak nie będzie. Zarząd funkcję trenera powierzył nadal Piotrowi Skokowskiemu. Pozostanie w drużynie ogłosił już także kapitan Marcin Lis, a przyjście Adriana Cierpki jak na warunki czwartoligowe jest prawdziwym hitem transferowym. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Taylor Swift i Travis Kelce, znów rozgrzewają amerykańskie media. Według doniesień z oceanu para po ubiegłorocznych zaręczynach ma planować ślub w legendarnym Madison Square Garden w Nowym Jorku, a ceremonia miałaby odbyć się już na początku lipca, między 2 a 4. A skąd to wiadomo? Bo media zapewniają, że narzeczeni złożyli wniosek o zablokowanie ulic w okolicach Madison Square Garden właśnie w tych dniach. Dziennikarze ustalili również, że futboliści z Kansas City Chiefs, czyli drużyny Travisa, mają rezerwację w bliskich hotelach w tych samych terminach. No jeżeli to wszystko się potwierdzi, będzie to na pewno jedno z najgłośniejszych wydarzeń show biznesu tego roku. Radio Centrum
1: 106.4 FM. Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę.
3: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
2: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Reklama.
7: Centrum. Radio Centrum.

0: Dwa pociągi zderzyły się w Wielkopolsce w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim. Trwa akcja służb, a będziemy o tym mówić w wiadomościach o 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro będziemy pod wpływem wyżów z nad południowej Skandynawii i Bałtyku. Z zachodu zacznie napływać gorąca, zwrotnikowa masa powietrza. Jutro bezchmurne niebo, ewentualnie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna do 33 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych. Ciśnienie będzie wysokie, około 1020 hektopaskali. Będzie się lekko wahać. Biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zdarzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent się tłumaczy. I kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów. Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Białośliwiu w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
4: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
3: Prezydent Warszawy potwierdza też, że były ordynator oddziału chirurgii. Zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która do jutra będzie trwać w Gdańsku. Przez dwa dni władze Unii Europejskiej, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawiony obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
5: To jest efekt ostatnich bombardowań, stary krzyż Sławy Pieczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
3: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świeżym powietrzu, by zapewnili wodę i miejsca zadaszone. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzeczniczka MPWiK Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
6: O tym należy pamiętać. Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
3: W wielu miastach stoją już kurtyny wodne, a w najbliższych dniach pojawiać się będą też beczkowozy z wodą pitną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: 3,5 minuty po 20 zaczynamy. Przona Fanka, pamiętaj.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama. No co dzieje?

0: To ma być magiczna noc. Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku zaprasza na noc świętojańską w Janki. Piątek 27 czerwca o godzinie 20 na placu przy stawach będzie można zobaczyć występy artystyczne, wziąć udział w tradycyjnym puszczaniu wianków, a także obejrzeć Teatr Ognia. W programie znalazło się również ognisko świętojańskie i poczęstunek dla uczestników, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie rc.fm.
1: Warto się wybrać.

Nie każda podróż wymaga walizki. Na dobry początek wakacji, na muzyczną wędrówkę jazzową zaprosi publiczność Justyna Kosmowska. Będzie klasyka jazzu, ale nie zabraknie też muzycznych zwrotów akcji i nieoczywistych brzmień. W projekcie Jazz and Me, pochodzącej z Pleszewa wokalistce, towarzyszyć będzie 8-osobowy zespół.

0: Jazz and Me. Będzie nie tylko jazz, ale też nuty etniczno-bałkańskie i chyba tak było po prostu. Mamy nadzieję, że się Państwu spodoba.
1: Zapraszała słuchacze Radia Centrum Justyna Kasmowska. Koncert cyklu Rozkład Jazdy wyjątkowo odbędzie się w niedzielę 28 czerwca o godzinie 18 w Zajezdni Kultury w Preszewie. Wstęp jest wolny. Szczegóły znajdziecie na rc.fm.
2: Warto się wybrać.
3: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zmniejsza się problem śmiecenia od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu. Oddane zostało ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Więcej o tym w wiadomościach o 21:00.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Za sprawą afrykańskiej blokady wieżowej, czyli układowi Omega, napłynie do nas od jutra skwarne powietrze zachodniej części Sahary. Jutro niebo bezchmurne, ewentualnie zachmurzenie małe, a temperatura sięgnie 33 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych, wysokie ciśnienie, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Napaść i atak ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zdarzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce, ruch wstrzymany. I upały dają się we znaki Europie, dadzą się i nam. Paulina Nawrocka, zapraszam. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do napaści. Po 18:00 agresywny mężczyzna zaatakował pacjentów i personel ostrym narzędziem. Kilka osób zostało poszkodowanych, sprawca został zatrzymany przez policję. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia. Jak już informowaliśmy, w Białośliwiu w Wielkopolsce doszło do zderzenia dwóch pociągów. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W zderzeniu kilka osób zostało poszkodowanych. Obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Jak informuje PKP PLK, wznowienie ruchu nastąpi po sprawdzeniu, czy nie doszło do wykolejenia lub uszkodzenia infrastruktury. Na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK, a wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmie się specjalna komisja. Rozważamy wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. O ewentualnych zmianach chce rozmawiać m.in. z samorządem lekarskim. Zaznaczyła, że problem wynika z różnych form prawnych zatrudniania lekarzy. W umowach B2B nie ma górnej granicy przepracowanych godzin. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddane zostało ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
4: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
3: Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Po raz pierwszy w historii w Holandii ogłoszono najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Ostrzeżenie obejmuje 8 z 12 prowincji. Jutro w głębi kraju spodziewane są temperatury od 36 do 39 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 40 stopni. Również przed nami w Polsce weekend upałów, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagają mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy powinien się szczególnie dobrze przygotować.
5: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
6: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
5: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
6: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4:00, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
5: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
3: O czym informowałam Katarzyna Młynarczyk.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: Dobra wiadomość jest taka, że teraz mamy już wieczór i będzie już trochę chłodniej, no ale nie w muzyce. To trzeba jest zawiedzaje. 3 minuty po 21:00.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Garbage, the world is not enough. 1999 rok, a ta piosenka z 19. filmu z serii o Jamesie Bondzie, w którym główną rolę zagrał Pierce Brosnan. No tak, poszukiwania nowego twórcy roli Jamesa Bonda wchodzą podobno w decydującą fazę. Reżyser Denis Villeneuve oraz producenci zaczęli się już kontaktować z aktorami, którzy przeszli do kolejnej rundy przesłuchań. Testy ekranowe mają się odbyć w sierpniu. Oficjalnej listy finalistów niby nie ma, ale wśród potencjalnych kandydatów wymieniani są Callum Turner, Tom Francis, Harris Dickinson i Jacob Elordi. Według nieoficjalnych informacji nazwisko aktora, który wcieli się w agenta 007, może zostać ogłoszone do końca tego roku. No czas najwyższy, bo od premiery filmu Nie czas umierać, w którym Daniel Craig po raz ostatni zagrał Jamesa Bonda, minęło już 5 lat. Fani się niecierpliwią.
1: Wieczór dobrze nastrojony.

No nie takie tam zwyczajny świat, ale niezwyczajny Ordinary World, wydany w 1992 roku, jeden z największych i najważniejszych utworów w historii Duran Duran. Ta piosenka zwiastowała ogromny comeback tego zespołu po latach spadku popularności, stając się wielkim światowym hitem. A już za moment utwór, który posłużył jako nieoficjalny hymn Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, Rise. Największy solowy hit Herba Alperta, jeden z najbardziej kultowych utworów instrumentalnych. Singiel dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiego notowania Billboardu i zdobył nagrodę Grammy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu pociągu w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 22:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: No to ma być bardzo ciepły dzień, a nawet gorący. Będziemy pod wpływem wyżów z nadpołudniowej Skandynawii i Bałtyku z zachodu. Zacznie do nas napływać gorąca zwrotnikowa masa powietrza. Jutro na termometry w regionie wskoczą 33 stopnie. Wiatr będzie słaby z kierunków północnych, a ciśnienie wysokie na około 1020 hektopaskali. Ciśnienie będzie się jutro lekko wahać. Biometr pozostanie niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jedna osoba w szpitalu po zderzeniu pociągu w Wielkopolsce. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o ważnej inwestycji na Podkarpaciu, a chodzi o pierwszy szpital dziecięcy w regionie. Paulina Nawrocka. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w serwisie X poinformował, że pociągami PKP Intercity relacji Białogard – Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna – Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Na miejscu działa 18 zastępów Straży Pożarnej. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. 180 osób zginęło, a ponad 1500 zostało rannych. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Wenezuelę. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez podkreślił, że cały czas trwa wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze trwają, a według ekspertów liczba ofiar może być znacznie wyższa. Rodriguez przyznał, że za zaginione uznaje się 157 osób, a ponad 200 uwięzionych jest pod gruzami, ponad 250 zawalonych lub uszkodzonych budynków. W stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było wybuchy. Siły powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z zastosowaniem pocisków balistycznych. Media doniosły także o eksplozjach w obwodzie kijowskim. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. O szczegółach Marcin Starzec.
4: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
5: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
4: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
5: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
4: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku.
3: Fala upałów nadciąga nad Polskę. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
6: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
3: Warto też zwracać uwagę na innych ludzi, zwłaszcza dzieci i seniorów, mówi Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
7: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
3: Kulminacja upałów w najbliższy weekend.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: 4,5 minuty po 22.

0: Pogoda zdradliwa, niebezpieczna również dla kierowców. Noga z gazu w miejscowości Borek w okolicach Kaliskiej 65 zachowała auto osobowe. Uważajcie, fotografie z miejsca zdarzenia znajdziecie na radiowym Facebooku dzięki firmie Pomoc Drogowa Kalisz Tir Świątek, assistance24h.eu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Wieczorze dobrze nastrajanym teraz Robbie Williams. She's the one.

0: Grupa Bee Gees, For Whom the Bell Tolls, 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Czas się ogolić. Lubię soboty, między innymi dlatego, że nie muszę się wtedy golić. Jakoś to mnie odpręża. Od czasu do czasu udaje mi się uniknąć golenia przez dzień czy dwa. Jeśli trafi się długi weekend, to czasem i cztery. Tylko żona i dzieci się krzywią, że obrastam szczeciną i za bardzo drapię, kiedy je całuję. Więc odkurzam maszynkę do golenia i znów mam skórę gładką jak u niemowlęcia. Podobnie jest w życiu. Chciałoby się odpocząć, oderwać, wyluzować, robić tylko to, na co człowiek ma ochotę. Ale po chwili, nieraz po dłuższej chwili, zaczynam się czuć nieswojo. Jednak zamiast raz na zawsze wyrzucić maszynkę do golenia, znowu po nią sięgamy. Dla jednej osoby może to być przesadne objadanie się lub picie. Dla drugiej sposób, w jaki traktuje innych ludzi, czy cokolwiek innego. Te rzeczy, te postawy, te nawyki, nałogi po prostu wysysają z nas radość życia. A przecież to my mieliśmy być panami własnego losu.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Wieczór dobrze nastrojony.

0: Za 13 minut godzina 23. No i pytanie numer 1 do Adama Martuzalskiego. Narzekamy na pogodę? Będziemy mieć z głowy? Czy?
1: Wiedziałem, że rozpoczniemy od prognozy pogody i niewykluczone, że przejdziemy przez wiadomości sportowe do
0: Właśnie nie, do tu cię zaskoczę.
1: Nie?
0: No nic nie mam, żadnych meczów.
1: No proszę, znaczy, pogoda jest jak najbardziej sprzyjająca. Wreszcie ciepło. No. Ja w pokoju zanotowałem dzisiaj 23-4 stopnie. Jak dla mnie wreszcie po 18-17 stopni z ubiegłego tygodnia. Jestem zadowolony.
0: Ja mogę podpowiedzieć, że dzisiejszą audycję to można sobie na leżaczku włączyć gdzieś.
1: Tak, tym bardziej.
0: I to powiedziałabym, że nawet pod chmurką.
1: Tym bardziej, że na, ale piękne wizje roztoczyłaś przed nami wszystkimi i
0: Ty
1: słuchaczami.
0: Się nie wybieraj. Nie? Studio jeszcze jest cały czas
1: fajnie,
0: pod
1: że zaczęłaś o tych wszystkich rzeczach, które są nierozłączne z wakacjami i z tym czasem. Bo dziś na początku audycji pomówimy o czekających nas festiwalach i nie za długo, ale wspomnimy o tych.
0: A można długo, bo będzie się działo.
1: Można by długo. Natomiast dlaczego nie długo? Ponieważ mamy dziś gościa. W programie jest Leszek Komosa. Witam cię, Leszku.
2: Witam serdecznie.
3: Dobry wieczór.
1: Dziś Leszek Komosa, muzyk, ale też ta kariera muzyczna została jakby zawieszona i przerwana. Leszek prowadzi firmę produkującą systemy sceniczne i postanowił po latach jakby nie schodzenia ze sceny, postanowił wrócić z własnymi projektami.
3: To prawda. Prowadzę firmę od prawie 30 lat, która jest w dużej mierze związana z branżą artystyczną, teatralną.
1: Ale wszystkiego nie możemy, wiesz.
3: No, na razie nie zdradzamy. Dobrze, dobrze, będzie później.
0: Trochę tajemnic musi
1: być. 23 i tam szczegóły na tematy, no wszelakie, też nie zdradzę, jakich będziemy używać.
0: Tajemniczy Don Pedro. Nie Don Pedro.
1: Adam Martuzalski.
0: Adam Martuzalski po godzinie 23. Ja już mówię do usłyszenia. Pa, pa. Marzanna Forysiak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Cały czas obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla naszego województwa. Wydał to ostrzeżenie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro będziemy cały czas pod wpływem wyżów z nad południowej Skandynawii i Bałtyku i będzie do nas płynąć skwarne powietrze z zachodniej części Sahary. Jutro 33 stopnie. Wiatr słaby z kierunków północnych, wysokie ciśnienie 1020 hektopaskali, będzie się lekko wahać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jedna osoba w szpitalu po zderzeniu pociągu w Wielkopolsce. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o ważnej inwestycji na Podkarpaciu, a chodzi o pierwszy szpital dziecięcy w regionie. Paulina Nawrocka. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w serwisie X poinformował, że pociągami PKP Intercity relacji Białogard, Warszawa Wschodnia oraz Polregio, relacji Piła Główna, Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Na miejscu działa 18 zastępów Straży Pożarnej. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. 180 osób zginęło, a ponad 1500 zostało rannych. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Wenezuelę. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez podkreślił, że cały czas trwa wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze trwają, a według ekspertów liczba ofiar może być znacznie wyższa. Rodriguez przyznał, że za zaginione uznaje się 157 osób, a ponad 200 uwięzionych jest pod gruzami, ponad 250 zawalonych lub uszkodzonych budynków. W stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było wybuchy. Siły powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z zastosowaniem pocisków balistycznych. Media doniosły także o eksplozjach w obwodzie kijowskim. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. O szczegółach Marcin Starzec.
4: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
5: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
4: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej, niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
5: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
4: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku.
3: Fala upałów nadciąga nad Polskę. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
6: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
3: Warto też zwracać uwagę na innych ludzi, zwłaszcza dzieci i seniorów, mówi Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
7: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
3: Kulminacja upałów w najbliższy weekend.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuzalski. Made in Polska.
9: 4 minuty po 23:00.

0: No i stało się, jesteśmy w programie Made in Polska, jak w każdy czwartek po godzinie 23. Wyjątkowy czwartek, ostatni w tym miesiącu, ale też przed przerwą wakacyjną, ponieważ w okresie letnim lipca i sierpnia w programie Radio Centrum nie nadajemy programów autorskich, zatem spotkamy się we wrześniu, ale to jeszcze trochę czasu, mamy godzinę programu, w którym, jak zapowiedziałem już wcześniej, rozmawiać będziemy przez chwilę na początku audycji o tych festiwalach, które przed nami już za moment, cała seria festiwali, który w moim odczuciu i mniemaniu zakończy miły i fajny, tu cytuję, festiwal Azerbaijan Punk Eco Fest. Za moment głos o tym swoim festiwalu zabierze jego główny szef Teo. I o tych festiwalach właśnie, a dlaczego Spięty? Dlatego, że w piątek, pierwszego dnia festiwalu w Jarocinie, Spięty wystąpi wśród wielu innych znanych gwiazd. Spięty to mistrz słowa języka polskiego, ktoś fajnie to określił. Bo tak chyba jest, a nawet nie chyba, a na pewno ci z Państwa, a wiem, że jest was wielu, potwierdzą to, że Spięty operuje językiem polskim w sposób co najmniej właściwy. Powiedziałbym coś jeszcze, ale właśnie główne zadanie dzisiejszego wieczoru i głównym gościem jest Leszek Komosa, który przyjechał do nas z Warszawy. I nie uwierzycie Państwo, już na wstępie okazało się, że Leszek lat temu, powiedzmy 15-20, zostawił trwały ślad w Kaliszu. Opowie o tym już za moment, kiedy rozmawiać będziemy. Leszek Komosa to muzyk, który przez wiele lat zawiesił działalność, prowadził firmę, ale nie odszedł jakby od muzyki, bo prowadził firmę, która produkowała sceny i rozwiązania różnego rodzaju, tak żebyście się Państwo na koncertach czuli tak, a nie inaczej. Zatem rozmowa z Leszkiem Komosą jest za chwilę, a teraz o tych festiwalach jeszcze wszystkich. Rok na Bagnie 3-4 lipca, tam m.in. Hugh Cornwell, Baskox, Deserter, Zeke, Hurt i wiele, wiele jeszcze innych. Mówiłem o Jarocinie, Spięty, którego słuchaliśmy, Legianerka, Varieté. Jeśli będę w Jarocinie o tym czasie, a zdaje się, że będę, to Varieté, na pewno Spięty, Legianerka, no po prostu WW i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, no jak choćby koncert reaktywowanej Republiki, to będą wydarzenia tegoroczne. Co uderzyło mnie tak pozytywnie, spoglądając dziś na stronę festiwalu w Jarocinie, na samym końcu, po wszystkich szczegółach, które są tam zamieszczone, jest fajny wpis, początek oczekiwania na festiwal w 2027 roku i to Państwu pewnie też i mnie również się podoba, że festiwale zaczynają żyć przez cały rok, nie tylko krótko przed edycją, ale w trakcie całego roku dzieje się wiele, wiele imprez, jak wspomnę po raz kolejny Jarocin Bieg Rock Run, który rokrocznie jest organizowany i który no, z roku na rok rozwija się i gromadzi całą, coraz większą rzeszę biegaczy. O festiwalu Azerbaijan Punk Eco Fest opowie w tej chwili Teo i... ale teraz nagadałem. Teraz posłuchajmy Teo, on powie i wyręczy mnie w tych wszystkich informacjach festiwalowych.
1: Dzień dobry dla słuchaczy Radia Centrum z Kalisza. Na zaproszenie Adama Martuzalskiego, kochani, dzisiaj z tej strony Krzysiek Teo Tetliński. Jestem promotorem i organizatorem festiwalu Azerbaijan Punk Eco Fest, który odbywa się w Pobiednej u podnóża gór Izerskich. Kochani, chwilkę opowiedzieć o tym naszym festiwalu i powiedzieć, co się wydarzyło i co się dzieje. Więc w tym roku przypada 10. edycja jubileuszowa naszego festiwalu, który stworzyliśmy w 2017 roku. Odpaliliśmy pierwszą edycję, na który zaczęło przyjeżdżać do nas wielu fanów, wielu sympatyków punkowego grania z całego kraju. Jest nam bardzo miło, że do tej pory i tyle czasu udało się ten festiwal nam ciągnąć. Wielu ludzi z nami to robi, zaangażowanych w lokalne społeczności undergroundowe, w lokalne społeczności alternatywne. Festiwal DIY, festiwal robiony tylko i wyłącznie ze środków, które przywiozą właśnie nasi goście, którzy kupią karnety, kupią bilety. Festiwal jest od wielu lat jakby takim kolorytem. Festiwal postrzegany przez ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, jako miejsce spotkań, jako miejsce, gdzie mogą spotkać się z przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi się nie widzieli wiele lat. Z całej Polski ściąga do nas co roku około 1500 fanów, 1500 ludzi, którzy chcą przyjechać dla muzyki, ale chcą też przyjechać dla spotkań. Kochani, tegoroczny Azerbejdżan jakby będzie obfitował w równie wiele znakomitości muzycznych. Od 3 lat zapraszamy zespoły z Anglii, z Europy. I w tym roku chciałbym Wam powiedzieć, kto będzie, począwszy od zespołu Cockney Rejects, przez zespół The Vile, zespół One Way System. To są zespoły z Wysp Brytyjskich, które znacie, które od wielu lat na scenie punkowej istnieją. Zespół Booz and Glory, będzie zespół Upright Citizens, niemiecka gwiazda punkowego grania z 80-tych lat, będzie

0: możliwość. Cóż mógłbym powiedzieć, kochani? W listopadzie ubiegłego roku wydarzyła się tragedia w związku z naszym festiwalem, może nie z festiwalem, ale z miejscem, na którym był organizowany festiwal. Zbudowaliśmy przez 5 lat przestrzeń, którą nazwaliśmy PDS Panktheon, i w tym miejscu odbywały się całoroczne koncerty, odbywały się całoroczne spotkania, odbywały się eventy różnego rodzaju, spotkania z ciekawymi ludźmi, i ten festiwal i to miejsce nam spłonęło. Kochani, ten festiwal tegoroczny, jubileuszowy, również będziemy chcieli przeznaczyć środki, które pozyskamy, na odbudowę tego miejsca. Zapraszam Was pięknie, Azerbejdżan Festiwal, jak co roku, 28-29 sierpnia u podnóża Gór Izerskich w Pobiednej, Pobiedna, Wolimierz. Zapraszamy Was pięknie, przyjedźcie, odwiedźcie nas, wspomóżcie nas, kto może. Jesteśmy dla Was, czekamy na Was. Zapraszam Was z całą ekipą, którą z tej strony serdecznie pozdrawiam, z wszystkimi, którzy tworzą ten festiwal, i dla wszystkich wielkie słowa podziękowania. Kochani, zapraszam Was jeszcze raz, kolejny raz i po raz wtóry. Przyjedźcie, bądźcie z nami. Do zobaczenia. Krzysiek Teo Tekliński.
1: Proszę bardzo, Teo powiedział już wszystko o festiwalu Azerbaijan Punk Eco Fest. Ja dodam jeszcze, że na tym festiwalu wśród wielu zagranicznych gości, tak jak Teo powiedział, Cockney Reject, One Way System, no kiedyś jak padłoby hasło One Way System, to jechaliby ludzie przez całą Polskę i nie było w dyskusji. Dziś trochę sytuacja się zmieniła, ale na tym festiwalu będzie też Cela numer 3, Darek Dusza i Demony, Garbate Aniołki, będę i ja z zespołem Acapulco, no chociaż raz mogę się pochwalić. Nie byłem tam, więc to co Teo tutaj powiedział, to jest bardzo ważne i już chce mi się tam jechać. Ale będzie na tym festiwalu również grał Deserter.

0: No i Deserter zagrał w programie Made in Polska nie po raz pierwszy na lekkie przebudzenie, nagranie źródło i z tego co zdążyłem sprawdzić, Deserter wystąpi w tym roku na wielu festiwalach. Bardzo bym chciał. Oczywiście grają w tylu miejscach, że Państwo znajdą wszystkie terminy i festiwale, gdzie Deserter zobaczyć będzie można. Za moment, ja już mówiłem o rozmowie, którą dziś w programie przeprowadzimy, natomiast w tej chwili jeszcze jest jedna zapowiedź. No, Państwo wiedzą doskonale, dzieje się i to wiele. 4 lipca Krotoszyński Rynek opanuje muzyka na żywo i proszę, posłuchajmy, ostatnia korespondencja w programie Made in Polska.
1: Cześć, dzień dobry, siemanko, z tej strony Kuba Gonzo Woźniak, wokalista zespołu Ojciec & Syn. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Centrum, a także audycji Made in Poland na fantastyczny muzyczny festiwal Więc Wiedz. Odbywa się on w Krotoszynie, już teraz 4 lipca. Zapraszamy na koncerty Rad Crew, czyli energetyczne, elektroniczne, mocne tąpnięcie. Następnie my, Ojciec & Syn, czyli ciężkie gitarowe granie i zabawne teksty, a na sam koniec prawdziwa bomba, czyli Wonky One wraz z nowym wokalistą. Serdecznie zapraszamy, Więc Wiedz. Pozdrawiam, Gonzo.
0: No i będzie się działo, a nam z tego wszystkiego objawiła się złośliwość rzeczy martwych, ale udało się, co najważniejsze, zaprezentować zapowiedź tego wszystkiego, co zadzieje się w Krotoszynie, a wszystko to w ramach programu Made in Polska, który zagląda tradycyjnie głęboko w oczy polskiej muzyce.

0: I już po pierwszych dźwiękach odezwały się telefony w programie Made in Polska Kaliskiego Radia Centrum. Cóż to za przepiękne nagranie? Otóż informuję, z płyty Ogrody Życia Leszek Komosa, nagranie numer jeden otwierające Ogrody Życia, muzyka i słowa Leszek Komosa, wokal Staszek Plewniak. Witam Cię, Leszku, w programie Made in Polska.
1: Witam serdecznie, witam Ciebie, witam Państwa.
0: Nie przypuszczałbym, że w ostatnim programie przed przerwą wakacyjną przyjedziesz do nas i porozmawiamy o rzeczach, o których nie pomyślałbym nawet, żeby zająć się tematyką muzyki od strony sceny, czyli fizycznie, jak co robić, żeby scena dawała dźwięk, żeby z akustyką się wszystko zgadzało. Do tego dojdziemy za moment. Ja chciałem zapytać, po wysłuchaniu tego pierwszego nagrania dziś do południa, pomyślałem tak. Wyobraźmy sobie, że, czyli oderwijmy się trochę, że Polska organizuje Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w przyszłości. Albo też, co lepsze, olimpiadę. I jestem w komitecie organizacyjnym. Zlecam Tobie przygotowanie muzyki i wykonanie w trakcie ceremonii otwarcia. Bierzesz to?
1: W ciemno.
0: Od razu.
1: Nie wiem, czy to nie rzucanie się z motyką na księżyc troszeczkę. Natomiast pomysł jak najbardziej świetny, ponieważ ja lubię taką muzykę, powiedziałbym, dostojną, emocjonalną, z dużą ilością instrumentów, co chyba było słychać po tym pierwszym utworze Ogrody Życia. Ja pamiętam olimpiadę w Kanadzie, kiedy byłem młodym chłopakiem i tam był taki, nie pamiętam tytułu tego utworu, ale on był tak przepiękny i tak emocjonalny, z rozbudowaną orkiestrą. Mhm. I grał mi wiele lat w głowie. Także czemu nie? No, nie, jak już zdążyłeś mnie poznać, nie boję się wyzwań. Robiłem w życiu różne rzeczy, no to może bym się i tego podjął.
0: No tak, rozpoczynałeś karierę muzyczną w sposób nietypowy, bo jak zdążyłem sprawdzić, w wieku, nie wiem, 10 czy 15 lat rodzice jakby nie mieli pojęcie pewnie, żeby wychować cię na fajnego mężczyznę, ale z wyborem profesji było tak, że proponowali kupno małego Fiata albo pianina. Jak to się zakończyło? Czy to nie jest moja jakaś wyobraźnia? Czy...
1: Ta historia jest o tyle ciekawa. Jest takie powiedzenie, że zjeść ciastko i mieć ciastko. Mm. Ponieważ jak miałem pewnie ze 12-13 lat, rzeczywiście rodzice mieli dylemat, czy kupić sobie małego Fiata, czy kupić mi pianino. No i jednak zdecydowali się, żeby kupić mi pianino. Ale później, po kilku latach, kiedy ja miałem jakieś 19 lat i już poszedłem na studia, kupili sobie tego wymarzonego malucha. No i bardzo szybko mój ojciec, który bał się jeździć maluchem, stwierdził, że odda mi ten samochód, i miałem i pianino, i małego Fiata, także mogłem z Chrubieszowa do Lublina sobie dojeżdżać maluchem na studia. No i zjadłem ciastko i miałem ciastko.
0: Proszę bardzo. Państwo słyszeli, jak tworzą się legendarne kariery muzyczne, choć ta kariera właśnie rozpoczęła się od tego pianina.
1: I chciałbym dodać, bo wielu słuchaczy pewnie o tym nie wie, a wielu słuchaczy zna piosenkę religijną, która nosi tytuł W kruszynie chleba, Panie, jesteś.
0: I to jest twoja kompozycja.
1: To jest moja kompozycja.
0: Pierwsza.
1: I ja tą kompozycję, nigdy nie chwaliłem się tym, że napisałem muzykę do tej piosenki. Słowa napisał mój brat Piotr. I napisałem tą piosenkę właśnie mając około 14 lat w Chrubieszowie. I później podczas pielgrzymki zamojskiej ona była śpiewana. I po kolei różni ludzie uczyli się jej, podawali sobie ją dalej. No i teraz jak wpiszemy w YouTubie, w wyszukiwarce, w kruszynie chleba, Panie, jesteś, no to mamy wykonania właściwie z wielu krajów. W Polsce jest ich mnóstwo. Nawet gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych widziałem jedno wykonanie. Także zupełnie przypadkowo ta piosenka tak fajnie się rozsiała po świecie.
0: Okay,
1: Także teraz już Słuchacze wiedzą, kto jest kompozytorem.
0: Okej, a co później z twoją karierą się stało po tym nagraniu, które, tak jak mówisz, dziś jest tam obecne w wielu miejscach?
1: No, kariera to za duże słowo. Ja po prostu kochałem muzykę, komponowałem w młodości, pisałem muzykę do poezji, miałem zespół taki zabawowo-weselny podczas studiów. Troszeczkę występowałem na konkursach właśnie poezji śpiewanej z jakimiś tam osiągnięciami. No, a później po studiach, po wychowaniu muzycznym wyjechałem na 2 lata za granicę, a po powrocie przeniosłem się do Warszawy i to były lata 90., gdzie mnóstwo ludzi zaczynało swoją działalność gospodarczą po tych wielkich zmianach politycznych w Polsce. No i ja stwierdziłem, że najpierw gdzieś tam pójdę do pracy, żeby ustawić sobie życie, a potem założyłem swoją firmę. No i ona mnie pochłonęła i właściwie to był jedyny powód, dlaczego zostawiłem muzykę gdzieś z boku.
0: Wspomniałeś o Chrubieszowie, w którym spędziłeś młodość. Czy ten Chrubieszów najdalej na wschód wysunięty kawałek naszego kraju, na styku kultur tej wschodniej, naszej i żydowskiej, ponoć jest tam taki mikroklimat do dobrego uprawiania i do jakby... I słowo jest fajne i muzyka też rodzi się całkiem. Jak mówię słowo, to myślę o Bolesławie Prusie.
1: Tak. Powiedz coś. Też Stanisław Staszic, profesor Zin. Proszę, pochodzi z Chrubieszowa i mieszkał wielu lat.
0: Oprócz piórka to słowo było przecież na pierwszym miejscu, na drugim może.
1: Rzeczywiście Chrubieszów jest najbardziej wysuniętym na wschód miastem w Polsce. Małym miasteczkiem, ale bardzo w tej chwili klimatycznym. Był taki okres, że wielu ludzi emigrowało właśnie z mniejszych miast do dużych miast, między innymi ja w tamtych latach, bo łatwiej było znaleźć pracę. Natomiast w tej chwili myślę, że Chrubieszów przeżywa dosyć duży renesans, bo wiele w tym mieście się zmieniło. Ja ostatnio byłem z moim pierwszym koncertem, bo jak wiesz, pierwsza płyta nazywała się Powroty moja i właśnie wróciłem z tą płytą, z muzyką do Chrubieszowa, tam gdzie ona zrodziła się, do Domu Kultury, w którym występowałem. No i zobaczyłem, jak wiele się zmieniło w Chrubieszowie. To miasto wręcz rozkwita i chyba też jest taki trochę trend, że ludzie z tych dużych miast uciekają do mniejszych miejscowości na wieś, bo są zmęczeni tą gonitwą, tym pędem życia. Także polecam wszystkim, odwiedzajcie Chrubieszów, piękne miasto i słynie z pierogów. Tak, tam właściwie w każdym domu gospodynie robią wyśmienite pierogi. Jest kilka też dobrych restauracji, także polecam serdecznie.
0: Państwo słyszeliście dokładnie. Kierunek Chrubieszów, wiem, że z wielu z was na pewno się tam wybierze. Za moment dojdziemy do rzeczy istotnych dla twojej płyty Ogrody Życia. Natomiast... myślę, że musimy trochę pograć, bo muzyka jest tu najistotniejsza. Numer 5 z płyty Ogrody Życia to Mój Świat. Powiedziałeś, że to jeden z twoich ulubionych utworów z tej płyty. Dlaczego?
1: Dlatego, że ten utwór napisałem na studniówkę. W liceum, mając tam 18-19 lat, i napisałem go na finał takiego przedstawienia, które przygotowaliśmy jako grupa uczniów i były piosenki, były skecze, a na koniec była taka właśnie finałowa, podniosła piosenka Mój Świat. No i ona zapadła mi gdzieś tam w sercu. Teraz ją troszeczkę rozbudowałem, przearanżowałem, dopisałem troszeczkę bardziej zaktualizowane słowa. No i myślę, że Staszek ją fajnie za chwilę zaśpiewa państwu.
0: Skromny człowiek. Trochę ją przearanżowałem, trochę coś. Państwo posłuchają, co to znaczy w wydaniu Leszka Komocy. Trochę na ten moment. Mój Świat, nagranie 5 płyty Ogrody Życia, śpiewa Staszek Plewniak.

0: Mój świat, nagranie z płyty Ogrody Życia naszego dzisiejszego gościa Leszka Komosy. No i tak poza anteną rozmawialiśmy o muzykach, o różnego rodzaju sytuacjach i nasze wspólne spostrzeżenie, że jeśli Marek Raduli, znany gitarzysta, uczestniczy w jakimś projekcie, no to już na pewno jest jakoś na określonym poziomie. Jak trudno było dobrać tak wspaniałych muzyków i zaprosić ich do twojego projektu, jak Marek Raduli choćby?
1: To nie dzieje się tak wprost. Oczywiście ja Marka nie znałem wcześniej, przed tym jak dołączył do tego projektu. I to troszeczkę zbieg okoliczności, ponieważ jeden gitarzysta z pewnych powodów nie mógł zagrać. Na moim koncercie, który był jeszcze przed wydaniem płyty Ogrody Życia, i wtedy na szybko Tadeusz Mieczkowski, który jest reżyserem dźwięku i nagrywał tą płytę.
0: Legendarna postać.
1: Legendarna bardzo postać i ma swoje studio w siedzibie Polskiego Radia właśnie w Warszawie, gdzie te płyty nagrywałem. Powiedział, słuchaj, a może Marek by zagrał? I miał kontakt do Marka, skontaktował mnie z Markiem i Marek oczywiście powiedział, ja najpierw muszę posłuchać, ocenić i wtedy zobaczymy. No ale za 10 minut przyszedł SMS, mówi, w którym było: piękna muzyka, wchodzę w to, Leszku. I od tego zaczęła się moja współpraca właśnie z Markiem Raduli. Zagraliśmy wspólnie koncert w Hrubieszowie i Marek zgodził się nagrać wszystkie gitary właśnie na płytę Ogrody Życia, także no, dały dużo, dużo ciekawych rzeczy i takich, jakby to powiedzieć, smaczków.
0: I to słyszymy jak najbardziej. Ogrody Życia zawierają 10 kompozycji, twoich głównie, do słów i twoich, 4 naliczyłem chyba, twoje teksty i pozostałych znanych twórców, jak Maria Pawlikowska, Jasnorzewska, Edward Stachura, Wiktor Gabor. Powiedz, czy to był świadomy wybór, czy no na pewno świadomy wybór, w sensie dlaczego nie 100% tekstów własnych, czy te kompozycje wymagały właśnie tekstu Stachury czy Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej?
1: Odpowiedź jest bardzo prosta. Te teksty właśnie znanych poetów, Pawlikowska, Jasnorzewska, Stachura, to są oryginalne utwory z moich czasów licealnych, do których napisałem muzykę.
0: Ach.
1: Ponieważ ja skomponowałem tą muzykę, będąc w liceum i chociażby właśnie Posłuchaj porzucony przez nią Edwarda Stachury, przepiękny tekst, z którym startowałem w konkursach poezji śpiewanej. No i tak samo Pawlikowska, Jasnorzewska, też brałem udział w konkursach, w różnego rodzaju przedstawieniach z wykorzystaniem tych tekstów. Moje teksty, jak każdy chyba młody człowiek, próbuje swoich sił też w pisaniu różnych tekstów, pamiętników, gdzieś tam sobie przeleżały w szafie schowane głęboko. Troszkę je oczywiście odświeżyłem, natomiast brakowało mi do 2 czy 3 utworów tekstów i poprosiłem Julię Wasilewską, która śpiewa u mnie 2 utwory solo i 1 duet z Łukaszem Reksem, bo się okazało, że ona pisze bardzo fajne teksty i tutaj są 2 teksty Julki. I Wiktor Gabor, to jest taki młody muzyk, świetny chłopak, który robi swoją muzykę i też jest tekściarzem, polecony znowuż przez Krzysztofa Falkowskiego, dyrygenta, który spiął cały ten projekt i poprowadził orkiestrę i wszystkie nagrania na tej płycie.
0: Także. Jak już jesteśmy, przepraszam, przy muzykach, to jest i Grzech Piotrowski, saksofon, Gniewomir Tomczyk,
1: perkusja,
0: możesz pomóc?
1: Tak.
0: Kogo tam jeszcze?
1: No jest jeszcze Michał Salamon, który grał na fortepianie w studio na nagraniach. No jest Bartosz Wojciechowski na basie. Także doborowy skład muzyków. No i cóż, jest jeszcze chór Sienna Gospel, o którym chciałbym wspomnieć, który śpiewa chyba w 4 czy w 5 utworach. No i ogromne znaczenie w brzmieniu tej płyty ma orkiestra Polskiego Radia z Warszawy. Cała sekcja smyczkowa jest właśnie z tej orkiestry.
0: Trudno było ich namówić?
1: Akurat tutaj nie było trudno namówić, dlatego że materiał, który zaprezentowałem inspektorowi orkiestry, panu Jankowi Dole-Życzkowi, bardzo się spodobał. No i w tej chwili nawet gdzieś tam rodzą się jakieś plany, żeby zagrać wspólnie koncert, także mam nadzieję, że skończy się to szczęśliwym finałem i koncertem w sali w Polskim Radio. S1.
0: A powiedz, co zadziało się w twojej głowie wówczas, kiedy postanowiłeś założyć firmę i dlaczego właśnie taką?
1: to chyba też był trochę przypadek. Ja szukałem pracy powiązanej z muzyką i moja pierwsza praca to była sprzedaż instrumentów muzycznych Casio, keyboardów tak zwanych. No i ja jeździłem po Polsce, po sklepach, szukałem klientów i wyjechałem na targi zagraniczne do Niemiec, do Frankfurtu nad Menem i zacząłem oglądać, co tam jest ciekawego i wpadły mi w oko właśnie podesty sceniczne do budowania scen. No i jakoś tak rozejrzałem się w Polsce, kto takie rzeczy ma, kto produkuje, kto sprzedaje i stwierdziłem, że jest nisza i że może z tym spróbuję. No i na początku zacząłem sprowadzać podesty z Niemiec, znalazłem producenta, a od kilkunastu lat produkujemy już sami właśnie te wszystkie systemy, wyposażamy sale koncertowe i teatralne. No i właśnie tutaj w Kaliszu mam taką fajną historię, ponieważ Teatr Bogusławskiego to był jeden z pierwszych moich klientów, gdzie dostarczyłem dużą partię podestów scenicznych i pamiętam, że jeszcze wtedy nie miałem tak dużej firmy, także przyjechałem sam nawet rozładowywać i montować te podesty. Także od tamtego czasu nie byłem w Kaliszu, także chyba 20 lat temu byłem ostatni raz i teraz, kiedy przyjeżdżałem jadąc do ciebie, no łezka wokół mi się zakręciła, jak zobaczyłem ten teatr.
0: Firma pracuje i produkuje już od ponad 20 lat.
1: Prawie 30 lat.
0: I ty w pewnym momencie uznałeś, że produkcja tych podkładów, tych rzeczy niezbędnych do scen natchnęła cię, żeby wrócić do muzyki. Tak było?
1: Nawet to, nie, chyba nie to mnie natchnęło, natomiast ja robiąc to zaplecze sceniczne w teatrach, w salach koncertowych i budując te sceny, spoglądałem na artystów, którzy występowali, ponieważ często byłem zapraszany na premiery, na różnego rodzaju koncerty, no i marzyło mi się, żeby wrócić na scenę i wystąpić. No i czasami sobie żartuję, że przez te 30 lat budowałem sceny, żeby teraz na nich występować.
0: Proszę bardzo, Państwo słyszeli dokładnie. Ja miałem trochę inne wyobrażenia o tym, co robisz. Źle odebrałem. Myślałem, że ty po prostu stawiasz sceny i jakby na twoich scenach, na twoich deskach pojawiają się, ale oczywiście najwięksi artyści scen polskich w teatrach i w miejscach, które ty tam zaopatrujesz, no to oczywiście tak jest. Wspomniałeś o Edwardzie Stachurze, zatem posłuchajmy Porzucony przez nią. Chciałbyś dodać coś do tego
1: tak, tak,
0: utworu?
1: Chciałbym dodać, ponieważ ten tekst jest niesamowity, bo opowiada o... Usłyszycie Państwo, o czym opowiada, wsłuchajcie się, bo tekst jest niesamowicie aktualny. W dobie, kiedy tak dużo ludzi, szczególnie młodych, jest zagubionych, kiedy mamy epidemię depresji, różnego rodzaju nieszczęść i mówiąc wprost samobójstw wśród młodzieży, bo wiemy, jakie są statystyki, no ten utwór jest o tym, żeby dać czasowi czas i żeby zatrzymać się, zanim popełnimy jakiś błąd i zbyt szybko decyzję nieodwracalną, to warto zatrzymać się na chwilę. Posłuchajmy.
0: Nikt piękniej by nie ujął tego tematu. Leszek Komosa. Ogrody życia, nagranie numer 7. Posłuchaj Porzucony przez nią.

0: Program Made in Polska, a w nim Leszek Komosa, gość programu i jego płyta Ogrody Życia. Państwo piszecie do nas. Donata napisała wyraźnie i dobitnie. Wspaniała muzyka. Dziękuję za gościowi za wspaniały wieczór. Choć to jeszcze nie koniec, Donato i drodzy słuchacze. Jeszcze mamy dużo czasu do północy.
1: Serdecznie pozdrawiam panią Donatę.
0: Pozdrawiamy słuchaczy oczywiście. To nagranie ci muzycy to jest niezapomniane przeżycie. Ja kiedy słuchałem tej płyty dziś, a słucham różnej muzyki, co nie jest jakimś odkryciem, czułem, że na sercu jakoś lepiej zaczęło się dziać. Jakaś magia tutaj zadziałała. Mhm. Powiedz, dobre dźwięki w muzyce, one się biorą z dobrego serca kompozytora. Jest tak?
1: Tak, dokładnie tak jest. Właśnie Tadeusz Mieczkowski powiedział mi, wiesz co, Leszek, i zacytuję Tadeusza, że twoja muzyka pochodzi z głębi duszy i trafi do wielu serc.
0: O, jak pięknie.
1: I to są przepiękne słowa, które będą w mojej pamięci żyły bardzo długo. Bo muszę tobie i państwu powiedzieć, że nie wierzyłem w siebie generalnie bardzo długo. I od samego początku, kiedy zająłem się tak na poważnie tym projektem Płyty Powroty, później Ogrody Życia i trafiłem do studia Polskiego Radia na nagrania z tak wyśmienitymi muzykami, ja myślałem, że po prostu ci, którzy mnie komplementują, to sobie żartują i że oni mają w tym jakiś ukryty biznes. Mhm. I dopiero kiedy Tadeusz, że tak powiem, wylał taki trochę kubeł zimnej wody na moją głowę i mówił, Leszek, weź w końcu siebie, chłopie, uwierz, bo naprawdę to, co robisz, jest fajne, i wypowiedział te słowa, to chyba był taki przełom, że w siebie naprawdę uwierzyłem że to, co robię, jest fajne.
0: Mhm. Jeszcze mieliśmy poruszyć wątek zespołu, który miałeś jakiś czas temu i współpracowałeś z ludźmi też znanymi. Może wrócimy do tego?
1: To znaczy ja miałem, to nie byli aż tak znani ludzie, bo mówimy o moim młodzieńczym zespole, tak, mhm. w którym grałem, to mieliśmy zespół po prostu chałturniczy trochę, który grał różnego rodzaju zabawy, eventy, festyny i tak dalej, i tak dalej, ale wtedy właśnie napisałem też jedną piosenkę, która trafiła tutaj na płytę i piosenka ma tytuł Nie ma nas. Ja pamiętam, że tę piosenkę graliśmy wspólnie z kolegami na różnego rodzaju właśnie imprezach i ona bardzo fajnie się przyjęła, także wtedy była bardzo znana w naszym regionie. Mhm. No a teraz śpiewa tę piosenkę na płycie Łukasz Rex.
0: Jak to jest z tymi wokalistami, którzy są na tej płycie? Oni też z radością czy z jakąś niepewnością podchodzili do tych twoich propozycji? Słuchaj, przyjedziesz, spróbujesz, zaśpiewasz. Nie mieli obaw w sensie trudności kompozycji?
1: To z tymi wokalistami to by było trochę różnie, no bo Łukasza i Julkę polecił mi Kuba Badach. Oni byli w The Voice of Poland w drużynie Kuby w ubiegłym roku.
0: Prywatnie twój kolega, dowiedziałem się.
1: Z młodości. Proszę. Potem nasze drogi się rozeszły. Natomiast rzeczywiście był taki epizod w moim życiu, gdzie z Kubą wspólnie występowaliśmy w musicalu Peace Child w 1988 roku. Kuba jest jakieś 6-7 lat młodszy ode mnie, ale obaj byliśmy wtedy nastolatkami. On już wtedy rzeczywiście, mimo tego, że był chyba jednym z najmłodszych w tej grupie muzycznej, był wybitny i śpiewał rewelacyjnie. To była taka grupa międzynarodowa, Amerykanie, dzieciaki z byłych krajów Związku Radzieckiego, głównie z Litwy, no i Polacy. I my mieliśmy 17 koncertów w różnych salach w Polsce, między innymi w sali kongresowej w Warszawie, no ale później, no jak wszyscy wiedzą, Kuba zajął się muzyką, ja poszedłem gdzieś indziej, ale spotkaliśmy się niedawno na mojej premierze w Warszawie, także zaszczycił mnie swoją obecnością. Również powiedział wiele ciepłych słów na temat mojej muzyki.
0: I kto wie, czy gdzieś tam kiedyś nie zagracie jakiegoś utworu, a może jakiś projekt się narodzi, bo to w życiu nigdy nie
1: wiadomo. To byłby dla mnie ogromny zaszczyt na pewno.
0: I tego życzę. tobie, Leszku. No tak się miło zrobiło i tak, taka fajna rozmowa. Jak już powiedziałem, dobry człowiek, dobre serce i to wyrazem tego są dźwięki na płycie Ogrody Życia. Państwo już doskonale wiedzą, gdzie te płyty zakupić, zamówić i tak dalej, bo na pewno wielu z słuchaczy programu Made in Polska ta płyta przypadła do gustu i ja wykonam dziś to samo. Leszek przywiózł płyty do nas. No, w tym wszystkim, w tej dyskusji się tutaj zakręciłem. One będą czekały na słuchaczy programu Made in Polska. Tu w sekretariacie Radia Centrum. Natomiast po przerwie wakacyjnej powrócimy do tej płyty. Będziemy ją prezentować. Nagrań, których jeszcze nie zagraliśmy. I wtedy te płyty będą rozlosowane. Cóż, wielkie dzięki, Leszku, za udział w programie.
1: To ja bardzo dziękuję.
0: Było nam bardzo miło, bardzo, bardzo, bardzo życzymy... Aha, jeszcze jedno pytanie, no proszę. To jest program na żywo w ogóle i państwo to słyszą, wszelkie stuknięcia, puknięcia.
1: Nie da się ukryć.
0: I bardzo dobrze, bo radio musi być żywe, bo po to zostało powołane. Ty planujesz latem jakieś koncerty mniejsze, większe, klubowe?
1: Latem jeszcze nie, natomiast plan jest taki, że chcę grać koncerty i duże, symfoniczne, bo takie pomysły mam, żeby zagrać w pełnym składzie kilkudziesięcioosobowym w dużych salach, ale też szykuję skład taki bardziej kameralny, unplugged. I mam już pierwsze gdzieś tam propozycje zagrania koncertów. Natomiast w tej chwili poświęcam bardzo dużo czasu na wrócenie do sprawności, jeśli chodzi o grę na fortepianie, ponieważ miałem prawie 30 lat przerwy i na nagraniach, tak jak wspomniałem, grał Michał Salamon, natomiast już na koncertach chcę grać ja na fortepianie.
0: Brawo.
1: Także daję sobie kilka miesięcy czasu, natomiast koncerty na pewno będą. Serdecznie zapraszam, między innymi właśnie pan Marek Raduli zadeklarował, że bardzo chętnie będzie ze mną występował na koncertach. Na saksofonie będzie grał Marcin Nowakowski, też znany jazzowy saksofonista. Także szykuję bardzo, bardzo fajny skład. No i na pewno na moich social mediach będę informował o wszystkich koncertach.
0: Bardzo nam miło i program Made in Polska również będzie z tobą. Będziemy grali, ale w ten sposób, w jaki możemy grać. Będziemy promować, no i grać właśnie z płyty Ogrody Życia. Gościem programu dzisiejszego był Leszek Komosa. Jeszcze raz dziękuję, Leszku.
1: Ja również dziękuję.
0: Posłuchajmy na zakończenie programu nagrania zamykającego płytę Ogrody Życia Nie ma nas. Dobranoc Państwu i do usłyszenia we wrześniu.